Upalne letnie granie na nocnej zmianie. Zmianie w Trendy Radio. Upalne letnie granie na nocnej zmianie. Zmianie w Trendy Radio.

0: Teraz w magazynie będzie rozmowa z Kingą Hebdą, dietetyczką. Zaczniemy jednak od relacji z Dni Iwonicza.
1: Za nami 29. edycja Dni Iwonicza. Pierwszy dzień dostarczył mieszkańcom oraz turystom niezapomnianych wrażeń. Jako pierwszy na scenie zaprezentował się zespół Seta, następnie zespół Loka. Po koncertach nadszedł czas na klubowe rytmy. Natomiast niedzielny program obfitował w mnóstwo unikalnych artystycznych występów. Na scenie zaprezentowali się m.in. Art Mineral, Agata Siemaszko z zespołem Balkan Collective, Three of Us oraz Gwiazda Wieczoru zespół Blue Cafe, mówi Stanisław Zając, wiceburmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
2: 29 dni Iwonicza dobiegły końca. Towarzyszyła nam piękna zabawa, udana impreza. Przy pięknej pogodzie, to trzeba właśnie podkreślić, już w sobotę królowała tutaj muzyka rozrywkowa, muzyka jazzowa. Rozpoczęliśmy zespołem Seta, później zespół Loka, na koniec dyskoteka do późnych godzin wieczornych. Dzisiaj również zespoły i folkowe, rockowe, a na koniec Gwiazda Wieczoru, Blue Cafe. Tym wszystkim imprezom muzycznym towarzyszyły rekreacje. Mogliśmy tutaj, zapraszaliśmy gości do wspólnego świętowania, ale także do wędrówek, wypoczynku na świeżym powietrzu. Mieliśmy atrakcje dla dzieci. Obok dmuchańce, zjeżdżalnie, myślę, że każde dziecko z tego skorzystało.
1: Mówi Dorota Sokołowska-Świstak, dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwonicz-Zdroju.
3: Teraz od godziny 16 rozpoczęliśmy tą część artystyczną, na którą złożyło się już jeden koncert, jest za nami, a jest to koncert naszego rodzimego zespołu Art Mineral, działającego przy Centrum Kultury. Za moment usłyszymy coś wyjątkowego, ponieważ jest to Agata Siemaszko z muzyką bałkańską, lekko jazzującą. Sama się zastanawiam, jak to zabrzmi. Potem będzie zespół Three of Us. No i 20:30 Blue Cafe. Myślę, że mamy dość urozmaicony program, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli nie macie Państwo jakiegoś pomysłu, zapraszamy do Iwonicza-Zdroju.
1: Na scenie zaprezentował się również unikalny polski projekt folkowy Agata Siemaszko Balkan Collective, który łączy pierwszy

0: pierwotną energię muzyki bałkańskiej z tradycjami Karpat. Posłuchajcie sami.
1: Nazywamy się Agata Siemaszko i Balkan Collective i to jest zespół relatywnie młody, ponieważ ja przez ostatnie lata działałam w Bratysławie głównie. Natomiast od 4 lat jestem w Krakowie i tam też zebrałam zespół, który składa się paradoksalnie głównie z jazzmenów, którzy w zasadzie tą muzyką bałkańską czy etniczną się nie zajmowali, ale to jest też dla nich taka ciekawa materia muzyczna, inna niż ten jazz, więc zaczęliśmy od ubiegłego roku razem grać i gramy przede wszystkim muzykę etniczną właśnie z Bałkanów przede wszystkim, ale też z innych krajów, jak na przykład Węgry, Rumunia, czy Rumunia należy do Bałkanów, to taka jest już relatywna kwestia w różnie interpretowana, natomiast no, z tamtych krajów, a ponieważ chłopcy, tak jak wspomniałam, są jazzmenami przede wszystkim, więc te utwory są też w takich jazzujących aranżacjach, nie w takich oryginalnych, ludowych, ale właśnie są przeinterpretowane na współcześnie trochę.
0: Przed publicznością zaprezentował się również zespół Three of Us. Na pewno znacie to trio z naszej anteny, które zostało stworzone przez wokalistkę Ewę Kapałę oraz braci bliźniaków Tomasza i Romana Sajewiczów.
2: Cześć, zespół.
3: Three of Us. Może nas niektórzy znają z hitu radiowego Szklany Sufit.
2: Na pewno nas znają ze Szklanego Sufitu. Przyjechaliśmy specjalnie tutaj ze Śląska, także bardzo się cieszymy.
3: Tak, i już za parę chwil damy świetny, energetyczny koncert. Przede wszystkim zagramy nasze autorskie utwory, Szklany Sufit, Serca na Dłoni. Covery również się znajdą na naszej setliście, natomiast wydaje nam się, że duża część publiki będzie znała to, co przygotowaliśmy.
2: Tak, cały czas przygotowujemy nowy materiał, pracujemy nad nim, także czekajcie.
0: Absolutnym punktem kulminacyjnym niedzielnego wieczoru był koncert grupy Blue Cafe. Dominika Gawenda wraz z zespołem Pawła Ruraka Sokala wykonała swoje największe przeboje, w tym legendarne utwory Buena oraz You May Be In Love. Ich występ na żywo zamknął całą edycję festiwalu w niesamowitym, pełnym pozytywnej energii stylu.
4: Dzisiaj zagraliśmy nasze największe przeboje. W ogóle chciałam powiedzieć, że publiczność była wspaniała. Emocje mam w sobie ogromne. Próbuję je powstrzymać. Chciałabym sklecić zdanie odpowiednio. Ale no, było wspaniale w ogóle. Publiczność śpiewała od początku do końca razem z nami. Świetnie się bawiliśmy. Opowiadałam dzisiaj na scenie o tym, że wczoraj graliśmy w miejscowości Morąg. No i tutaj do was, do Iwonicza Zdrój, jechaliśmy 8 godzin. Tak naprawdę nie było nawet czasu na odpoczynek, szybko coś zjedliśmy, musieliśmy się przyszykować, przygotować, oczywiście rozśpiewywałam się, malowałam i tak dalej i na scenę. I tak właśnie powiem szczerze, nawet przy wielkim zmęczeniu to już to właściwie to zmęczenie traci znaczenie, dlatego że publiczność tyle nam potrafi dać dobrej energii i tak wspaniale potrafi nas sprawić, że się czujemy spełnieni, no bo te spotkania są dla nas jednak najważniejsze. Że dzisiaj też tak było właśnie. Poza tym ludzi było bardzo dużo. Po prostu morze głów. Jak się okazało, zjechali się tutaj do Iwonicza Zdrój. Publiczność była z całej Polski właściwie. Tak jak pytałam, to słyszałam. Różne miejscowości tam były wykrzykiwane w trakcie koncertu, więc naprawdę, naprawdę bardzo dziękuję publiczności tutaj w Iwoniczu Zdrój, bo no jesteście wspaniali, chcielibyśmy wrócić.
5: Mogliśmy usłyszeć przede wszystkim viralowe utwory You May Be In Love. Jak ocenia pani na przestrzeni lat te zmieniające się trendy muzyczne?
4: Ja w ogóle uważam, że to jest wspaniałe, że utwory, które stały się kiedyś przebojami, które są przebojami, po prostu potrafią w ogóle po latach zyskać jakby no, drugie życie. I to jest tak, że no potem się poznaje piosenkę i potem się poznaje przebój i no to, że piosenka ma moc i przesłanie i zostaje ludziom w głowach i w sercach. Bo rzeczywiście to, że piosenka, która dawno temu stała się hitem, ponownie wypłynęła i ponownie narobiła niemałego zamieszania w Polsce, to oświadczy o tym, że to, co robimy, naprawdę ma sens, że po prostu to jest piękne, że ludzie wracają do tych piosenek, chcą ich słuchać, chcą być z nami, a tych przebojów mamy mnóstwo, właściwie nasz kontakt koncert składa się już w tej chwili po tylu latach z samych przebojów. I to jest fajne, że kolejny, każdy utwór, który gramy, to jest właściwie utwór, który jest znany przez publiczność w Polsce. Ja uwielbiam koncerty, to jest, uwielbiam też nagrywać płyty, ale jednak taka forma występowania na żywo jest dla mnie taka najważniejsza. Właściwie cały czas pracujemy nad nowymi piosenkami, myślimy też o nagraniu nowej płyty. Mamy taki wspaniały projekt Grechuta, coś do zapomnienia. Zagraliśmy już kilka koncertów w filharmoniach, między innymi w Polsce, i to jest taki projekt bardzo bliski mojemu sercu, także myślę, że być może już wkrótce gdzieś tego Grechutę zaśpiewamy, tak że będzie można tego szerzej posłuchać, ale nie mogę na razie zdradzić, gdzie to będzie i kiedy. Natomiast tak, mnóstwo planów muzycznych, my po prostu nie zwalniamy tempa.
5: Mirosław Walunk, starosta powiatu gorlickiego, jest dzisiaj gościem rozmowy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
5: Podczas ostatniej sesji zarząd powiatu otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu. Jakie były największe wyzwania przy realizacji ubiegłorocznego budżetu i z których osiągnięć finansowych jest pan najbardziej dumny?
6: Trzeba podkreślić, że budżet w roku 2025 został zrealizowany na bardzo dobrym poziomie. Dochody wykonano w kwocie 279 milionów złotych, to jest na poziomie 101,3% planu, a wydatki w kwocie 283 milionów złotych, co stanowi aż 98% całości, a więc budżet zamknął się stosunkowo też niedużym deficytem, 4 milionów złotych. W ubiegłym roku udało się zrealizować wiele inwestycji i remontów. Wydatki na te zadania w łącznej wysokości prawie 55 milionów złotych stanowiły sporą część budżetu, to jest niespełna 20%. Ważnym przedsięwzięciem w ubiegłym roku była też realizacja scaleń gruntów, które prowadzone były równocześnie aż w 4 miejscowościach powiatu, a więc w Racławicach, w Rożnowicach, w Sękowej i w Siarach. Szeroki zakres rzeczowy robót postaleniowych, stosunkowo niedługi czas na ich wykonanie, stanowiły na pewno duże wyzwanie, jednak poradziliśmy sobie jako powiedz tym bezproblemowo. Udało się projekty zakończyć w terminie i z powodzeniem wszystkie rozliczyć.
5: Wotum zaufania to zielone światło na przyszłość. Jakie są kluczowe priorytety finansowe i inwestycyjne zarządu na drugą połowę 2026 roku?
6: W bieżącym roku nadal inwestujemy zarówno w infrastrukturę drogową, jak i oświatową czy sportową. Realizujemy kilka inwestycji na drogach powiatowych, między innymi przybudowę drogi Ropa Brunary, drogi Ciężkowice Moszczenica. Tam powstaną oczywiście też nowe chodniki. Należy wspomnieć o przebudowie infrastruktury sportowej przy zespole szkół numer 1 w Gorlicach. To jest bardzo ważna dla nas inwestycja. Duży kompleks sportowo-rekreacyjny pozwoli nam już nowocześnie podejść do tematu związanym z rozwojem fizycznym naszych uczniów. Niedługo rozpoczniemy budowę szybu windowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach oraz wykonamy izolację w budynku w poradni psychologiczno-pedagogicznej również w Gorlicach. Staramy się również myśleć perspektywicznie. W tym celu zlecamy opracowanie dokumentacji projektowych, aby być po prostu przygotowanym, kiedy pojawią się możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, nowe środki i nowe możliwości.
5: W Bieczu wbito symboliczne pierwsze łopaty pod budowę nowego ronda. Jakich utrudnień i w jakim horyzoncie czasowym muszą spodziewać się mieszkańcy oraz kierowcy w tym newralgicznym punkcie?
6: Trzeba podkreślić, że to jest bardzo ważna inwestycja dla bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu w Bieczu. Mówimy tutaj o skrzyżowaniu, gdzie spotyka się aż 6 dróg. To jest droga wojewódzka, to jest droga powiatowa, gminna. Dlatego budowa ronda znacząco poprawi płynność przejazdu i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Zakres prac obejmuje budowę nowego ronda wraz z przebudową wlotów drogi wojewódzkiej nr 980 oraz wspomnianych dróg gminnych. Tam również mieszczą się zjazdy do budynków, w których są prowadzone działalności gospodarcze, czy też do stacji paliw. Jest to długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców, ale też przez osoby, które tam na co dzień przejeżdżają, jadąc dalej w kierunku, powiedzmy, Jasła. Trzeba podkreślić, że jest to inwestycja w całości finansowana z budżetu województwa małopolskiego, czyli nie jest to zadanie powiatowe, jednak jako samorząd powiatowy wspieramy i monitorujemy jej, realizujemy, ponieważ ma ono istotne znaczenie dla całego układu komunikacyjnego w regionie. Oczywiście w czasie realizacji mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z okresowymi utrudnieniami, przede wszystkim zmianami organizacji ruchu, zwężeniami jezdni i czasowymi ograniczeniami w dojazdach. Jednak prace będą prowadzone etapami, tak aby utrzymać przejezdność i maksymalnie ograniczyć niedogodności.
5: Powiat realizuje liczne zadania drogowe i mostowe, na przykład w Libuszy czy na odcinku Ciężkowice-Staszkówka-Moszczenica. Czy wszystkie te prace idą zgodnie z harmonogramem i czy są planowane kolejne modernizacje sieci drogowej w najbliższych miesiącach?
6: Wszystkie obecnie prowadzone inwestycje drogowe i mostowe realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. To dla nas bardzo ważne, ponieważ zależy nam na tym, aby mieszkańcy jak najszybciej mogli korzystać z bezpieczniejszej i nowocześniejszej infrastruktury. W tym roku rozpoczęliśmy realizację kilku kluczowych zadań. Trwa budowa nowego mostu w Libuszu na drodze powiatowej Libusza-Wójtowa. Jest to inwestycja wartości blisko 3,5 miliona złotych. Równolegle realizujemy budowę ponad 900 metrów chodnika wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych w Moszczenicy przy drodze Ciężkowice-Staszkówka-Moszczenica. To zadanie jest warte prawie 3 miliony złotych. I te zadania przede wszystkim zwiększą bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Prowadzimy również przebudowę dwóch odcinków drogi powiatowej Ropa-Prunary o wartości blisko 2 milionów złotych. Dodatkowo zleciliśmy remonty kolejnych odcinków dróg powiatowych na terenie całego powiatu, tak aby sukcesywnie poprawiać ich stan techniczny. Realizacja kolejnych inwestycji będzie uzależniona na pewno od możliwości finansowych powiatów oraz od pozyskania kolejnych środków zewnętrznych, gdyż każde dofinansowanie zewnętrzne daje nam po prostu szansę na uruchomienie następnych modernizacji. Dlatego też jako zarząd powiatu gorlickiego aktywnie zabiegamy o kolejne fundusze. Naszym celem jest konsekwentna poprawa jakości i bezpieczeństwa sieci dróg powiatowych we wszystkich, podkreślam, we wszystkich gminach powiatu gorlickiego.
5: W starostwie powiatowym podpisano również umowę dotyczącą wykonania założeń do projektu scalania gruntów dla obrębu Binarowa. Jakie są założenia tej inwestycji?
6: Podpisana umowa to pierwszy, bardzo ważny etap przygotowań, w ramach którego zostaną określone granice planowanego scalenia oraz przeprowadzona szczegółowa analiza istniejących uwarunkowań, zarówno społeczno-gospodarczych, jak i środowiskowych. Oceniona zostanie również obecna struktura użytkowania gruntów, układ działek, sieć dróg oraz gospodarka wodna. Koniecznym jest wypracowanie rozwiązań, które poprawią warunki gospodarowania, czyli o uporządkowaniu rozdrobnionych działek rolnych, poprawie układu komunikacyjnego poprzez wyznaczenie nowych dróg dojazdowych do pól, a także o lepszym zagospodarowaniu przestrzeni, ochronie przyrody, rekultywacji gruntów czy poprawie jakości dokumentacji katastralnej. Przygotowanie tych założeń jest również niezbędnym elementem ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Sam proces scalania gruntów przynosi wymierne korzyści, na pewno dla mieszkańców, dla rolników, pozwala połączyć rozproszone działki w większe i bardziej funkcjonalne gospodarstwa, usprawnia dojazd do pól, obniża koszty prowadzenia działalności rolniczej i zwiększa możliwości rozwoju terenów wiejskich. Scalenie to inwestycja, która będzie procentowała przez wiele lat i realnie wpłynie na poprawę warunków gospodarowania w tej miejscowości, mowa tu o Binarowej, ale planujemy też oczywiście szereg kolejnych prac scaleniowych wszędzie tam, w poszczególnych gminach, wszędzie tam, gdzie po prostu mieszkańcy złożą takie zapotrzebowanie. Jesteśmy bardzo na to otwarci jako zarząd powiatu Gorlickiego dążymy do sprawnych prac scaleniowych i postaleniowych i wszystkim mieszkańcom powiatu Gorlickiego dziękuję za cierpliwość, gdyż po prostu to procentuje na przyszłość.
5: W ostatnim czasie dokonano odbioru drugiego etapu z przebudowy i rozbudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach. Na czym polegały prace i jakie będą kolejne etapy?
6: Trzeba również tutaj podkreślić, że to jest też jedna z najważniejszych inwestycji sportowych, jakie obecnie realizujemy w naszym powiecie. W ramach drugiego etapu wykonano przede wszystkim prace przygotowawcze pod przyszłe obiekty sportowe. Powstały instalacje drenarskie oraz wykonano roboty ziemne i podbudowy pod boisko piłkarskie, pod boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię lekkoatletyczną, a także pod budowę pod skocznię do skoków dal, stanowisko do pchnięcia kulą oraz siłownię plenerową. Zrealizowano również część infrastruktury towarzyszącej, w tym fragment instalacji oświetleniowej, mur oporowy zabezpieczający skarpę przy boisku piłkarskim oraz część ogrodzenia. Przed nami też teraz jest trzeci etap, ostatni etap inwestycji, którego zakończenie planowane jest na październik. To właśnie wtedy obiekt zyska swój docelowy charakter. Po rozmowach z wykonawcą jest duża szansa, że młodzież, która wróci do szkoły po wakacjach, będzie mogła już korzystać z nowo powstałego obiektu. Trzymamy za to mocno kciuki, choć termin jest na październik. Wykonanie zostaną na pewno jeszcze nawierzchnie strawy syntetycznej na boisku piłkarskim oraz nawierzchnie poliuretanowe na boisku wielofunkcyjnym, bieżni i skoczni do skoków dal. Powstanie również w pełni wyposażona siłownia plenerowa, a także zostanie zakończony montaż oświetlenia, ogrodzenia i piłkochwytów. Wykonane zostaną chodniki, ciągi piesze oraz zagospodarowanie zieleni wokół całego kompleksu. Jestem przekonany, że po zakończeniu wszystkich prac będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych w naszym powiecie. To inwestycja, która stworzy znakomite warunki do prowadzenia na pewno zajęć wychowania fizycznego, treningów, a także organizacji zawodów sportowych. Będzie na pewno ta inwestycja zachęcać młodych ludzi do aktywności fizycznej, no i po prostu prowadzenia zdrowego stylu życia.
5: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Mirosław Walonk, starosta powiatu gorlickiego, był gościem poranka. Dziękuję.
6: Dziękuję Państwu za uwagę.
7: Dziś przed mikrofonem Trendy Radia pan Łukasz Pilch, wiceburmistrz Brzostku. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry z radiosłuchacze.
7: Zaczniemy od sprawy przebudowy dawnego internatu na cele kulturalne i społeczne. Czy już prace ruszą? Jeżeli nie, no to kiedy są spodziewane pierwsze roboty?
8: W tym roku dopiero zaczęliśmy przygotowywać dokumentację techniczną, czyli wszystkie pozwolenia na budowę, uzgodnienia z konserwatorem. Do końca roku mamy podpisane umowę z panem projektantem na wykonanie pełnej dokumentacji technicznej. Po tej otrzymaniu tej dokumentacji technicznej będziemy się starać o jakieś dofinansowanie i szukać środków, z których mogli wybudować ten internat i wydział.
7: Co jest przewidywane w tym budynku?
8: Przede wszystkim chcielibyśmy zapewnić dom dziennego pobytu seniora, żeby seniorzy mogli się spotkać, rozwijać jakieś swoje zainteresowania. Na górnych piętrach myślimy o jakichś stowarzyszeniach. Tak naprawdę projektujemy wnętrze, żeby do maksimum wykorzystywać całą tą powierzchnię tego internatu i jak najwięcej pomieszczeń przygotować, w którym byśmy mogli coś robić.
7: Czy gminie bardzo są potrzebne takie pomieszczenia?
8: Tak, w gminie akurat, jeżeli chodzi o miasto Brzostek, bardzo mało mamy takich pomieszczeń i miejsc, któreśmy mogli zagospodarować. No, na przykład na chwilę obecną seniorzy spotykają się w remizie OSP Brzostek.
7: Kolejna duża inwestycja, którą prowadzi samorząd, to remont i przebudowa rynku. Prace są dość dużo zaawansowane. Kiedy można spodziewać się zakończenia ich? I co zostanie zmienione w centrum miasta w porównaniu do starego układu?
8: Prace zamierzamy skończyć zgodnie z harmonogramem w październiku. Jeżeli chodzi o przebudowę rynku, to powstało wiele miejsc dodatkowych parkingowych. Zaprojektowaliśmy na rynku fontannę, gdzie można będzie usiąść sobie, odpocząć, dzieci będą mogły sobie pobiegać po płycie rynku. Dodatkowo został zamontowany monitoring, zmienione oświetlenie. No, dodatkowo jeszcze uzyskało się tutaj po rozmowach z konserwatorem uzyskać jak najwięcej zieleni, tak? Czyli nowe nasadzenia, więc będzie bardzo przyjemnie.
7: Czyli nie będzie betonozy?
8: Na tyle, ile się dało, byliśmy w stanie wynegocjować właśnie to jak najwięcej zieleni. Natomiast no, trzeba to powiedzieć wprost, że przy rozmowach z konserwatorem no, padło stwierdzenie, że to nie jest park, tak? Mhm. Tylko rynek. Więc to musi pełnić funkcję rynku. Natomiast będą tam ławeczki, będzie można sobie usiąść,

0: Planujemy, jeżeli to się też, bo oczywiście to jest w uzgodnieniach, jakieś pergole, pnącza takie, żeby można było troszkę w cieniu sobie odpocząć.
1: Czy dla kierowców to miejsce będzie bardziej przyjazne?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o kierowców, to w zasadzie organizacja ruchu jako tako się nie zmieni. Ruch się będzie odbywał tak samo jak wcześniej, przed remontem. Natomiast do maksimum zwiększyliśmy miejsca parkingowe. Tam, gdzie się tylko dało, po prostu wybudowaliśmy dodatkowe miejsca, żeby, no oczywiście dla osób też niepełnosprawnych, planujemy jeszcze jedno stanowisko do ładowania pojazdów elektrycznych, więc tutaj kierowcy na pewno będą zadowoleni.
1: Jeszcze może wspomnijmy o finansach. Z jakich środków jest finansowana ta przebudowa?
0: Przebudowa jest finansowana tam środków unijnych, więc została przyznana dotacja jeszcze za poprzednich władz. My po prostu tutaj już otrzymaliśmy dokumentację, środki były zabezpieczone w budżecie, gdy nadzorujemy tą całą inwestycję.
1: Kolejny temat ważny w okresie letnim, czyli sprawy zaopatrzenia w wodę. Jak wygląda sytuacja gminy? Jakie są potrzeby samorządu, mieszkańców?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o wodę, to rzeczywiście z roku na rok jest coraz większy problem. We wcześniejszych latach ludzie mieli własne studnie, te studnie zaczęły wysychać i zaczął się problem z dostarczeniem wody. Na chwilę obecną mamy około 30% sieci wodociągowej na terenie naszej gminy. Wygospodarowaliśmy środki, tworzymy projekty na rozbudowę sieci wodnej, więc na chwilę obecną trwają prace projektowe. W momencie, gdy skończymy te prace, myślę, że to powinno się skończyć około połowy następnego roku, no będziemy szukać środków i funduszy na rozbudowę sieci.
1: Na czym będzie polegać ta rozbudowa sieci? Na pociągnięciu nowych magistrali?
0: Tak. To jest rozbudowa magistrali, bo tak naprawdę to jak mówię, 30%, tak? Czyli resztę miejscowości nie ma w ogóle możliwości się przyłączenia, więc głównym zamysłem jest wybudowanie nowej pętli. Oczywiście ona będzie przebiegała przez środek miejscowości, ale będzie już możliwość podłączenia i mieszkańcy będą mogli to skorzystać z tej wody.
1: Przy jakich miejscowościach będzie rozbudowana?
0: To jest miejscowości, jest między innymi tak, Gorzejowa, Siedliska Bogusz, Głobikówka, Grudna Górna, Grudna Dolna, Kamienica Górna. W projekcie mamy następnym krokiem, jakim chcemy zlecić dokumentację projektową, to by była Przeczyca i Skórowa. To będzie dość ambitny projekt, bo trzeba przyznać, że na chwilę obecną nie dysponujemy żadnymi projektami. Jedynym projektem, który dysponujemy, to jest projekt na wodociąg w miejscowości Głobikówka. W tamtym roku próbowaliśmy to z funduszy z obronności spróbować to wybudować, no niestety nie uzyskało to akceptacji. Natomiast to by była bardzo strategiczna inwestycja, w związku z tym, że ona będzie łączyła gminę Dębica z naszą gminą. Czyli jeżeli zabrakłoby z jakichś przyczyn wody w gminie Brzostek, to jesteśmy w stanie ją kupić z gminy Dębica. Więc tu mamy już gotowy projekt, no tak szacunkowo około 4 milionów koszt tej budowy. Mamy nadzieję, że jakieś środki pojawią się u marszałka, więc będziemy próbować to składać wnioski.
1: Na razie pozostaje czekać.
0: Tak jest.
1: Rozmowę chciałbym zakończyć takim troszkę wakacyjnym tematem. Trwa lato, trwają wakacje. Życie kulturalne gminy też jest dość bogate.
0: Tak, staraliśmy się przygotować ofertę dla najmłodszych, żeby zachęcić młodych do dzieci, młodzież do uczestniczenia. I tak były tworzone warsztaty pszczelarskie, florystyczne czwartki, klockowe piątki, giga klocki, klocki Lego, wakacje w bibliotece, zmaluj swoją koszulkę marzeń, zaprojektuj własną ekotorbę i bajkowe poniedziałki. Kilka dni temu odbył się też festiwal kultury Pogórza. który się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem. Była to pierwsza taka impreza, którą zorganizowaliśmy i planujemy następne. Udało się też włączyć to starostwo powiatowe w Dębicy, pana starostę, więc następnym naszym krokiem chcemy, aby to była cykliczna impreza wpisana w kalendarz powiatowy.
1: Przed nami dożynki także.
0: Tak, w tym roku organizujemy razem z powiatem dożynki powiatowe, które odbędą się 23 sierpnia. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu dębickiego, województwa podkarpackiego i nie tylko. Gwiazdą dożynek będzie zespół Demona.
1: Pozostaje życzyć tylko dużej frekwencji przy tej imprezie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Dzisiejszym gościem był pan Łukasz Pilch, wiceburmistrz Brzostku.
2: A dzisiaj gościem programu jest brygadier Dariusz Surmacz, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
2: Ruszył sezon na kąpiele w różnych zbiornikach wodnych. Na co musimy zwracać szczególną uwagę, tak by było bezpiecznie?
3: Pierwsza rzecz, która myślę, że istotna, planujmy podjazd wyprzedzony nad wodą, wybierajmy strzeżone kąpieliska, gdzie jest bezpiecznie, gdzie czuwa nad bezpieczeństwem ratownik. To jest istotna rzecz. Przed wejściem do wody też pamiętajmy, żeby się schłodzić, unikać takiego wstrząsu termicznego, gdy jesteśmy nagrzani słońcem, bo może to też spowodować taki szok termiczny. Co jest istotne, też nie pływajmy zaraz po jedzeniu, nie powinniśmy wchodzić właśnie, bo też może dojść do skurczu żołądka. No i oczywiście tak samo, jeżeli pływamy na dużym dystansie, warto wpatrzeć się w bojkę asekuracyjną, ona zabezpieczy nasz przypadek. Gdybyśmy osłabli, możemy wtedy wezwać pomoc, no i możemy czuć się bezpiecznie. Woda to żywioł, który jest niebezpieczny, o tym musimy pamiętać.
2: O czym musimy jeszcze pamiętać podczas kąpieli?
3: To, co myślę, że jest takie istotne, to pamiętajmy też o tym, żeby nie pływać w miejsca, gdzie jest faktycznie zakaz kąpieli. O tym, że jest tam zakaz, świadczą tablice i znaki, które no, pokazują, że tam nie możemy się kąpać. Co jest też istotne, jednakowicie też to sam zauważam, że niestety nie stosujemy się do flag, które są na kąpieliskach. Pamiętajmy o tym, że biała flaga jest ta kąpiel dozwolona, jeżeli jest flaga czerwona, niestety jest ta kąpiel zabroniona. Jeżeli nie ma flagi, świadczy o tym, że nie ma tam dyżuru ratownika. Co jest też tak może istotne i o czym warto mówić, no bo zbliżają się wakacje, coraz cieplej się dni, coraz cieplej odpoczynek na wodę staje się taką tradycją, to taka uwaga dla osób dorosłych, dla dzieci, że pamiętajmy, że gdy dzieci przebywają w wodzie, miejmy nad nimi taki ciągły nadzór, nie spuszczajmy ich z oka. Nawet wtedy, gdy umieją pływać, bo niejednokrotnie może dojść do zachłyśnięcia się wodą i może skończyć się to utonięcie. I kolejna też bardzo, bardzo ważna rzecz, że pomimo tego, że są ratownicy na kąpielisku, oni nie pilnują dzieci. Ta odpowiedzialność spoczywa na rodzicach, opiekunach. Ten obowiązek pilnowania dzieci na nich spływa i niejednokrotnie zdarza się tak, że dzieci się gdzieś zagubią w dużym tłumie. Nie widzimy tego, co się dzieje, także w tym momencie, gdy dziecko jest w wodzie, my miejmy cały czas na oku, nie spuszczajmy dziecka z oka. Co jest też, myślę, ważną taką rzeczą, to też nie pływajmy w czasie burzy, gdy jest mgła, gdzie jest porywisty wiatr, oczywiście tak samo po zmroku, bo wtedy istnieje duże ryzyko, że może dojść do jakiegoś nieszczęścia. Co jest też istotne, to nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Jednokrotnie to dno może się zmienić po przejściu jakiejś burzy. Kiedyś była tam głębia, a później może być płytka woda, także może to się skończyć kalectwem, a nawet śmiercią. I myślę, że ważną taką rzeczą, o której też warto mówić, to jest to, że gdy używamy jakiegoś środka pływającego, kajaku, czy też łódki, żaglówki, zawsze zakładajmy kamizelkę ratunkową, która w przypadku wypadnięcia do wody ma nam uratować życie. Dobierajmy oczywiście też odpowiednio ten rozmiar pod kątem wagi, wzrostu, żeby ta wyporność była odpowiednia. Co jest też, myślę, też jeszcze taką ważną rzeczą, to też miejmy zapisany numer telefonu do WOPR-u. To jeszcze powtórzę ten numer 601 100 100. Jeżeli byśmy cokolwiek zauważyli, coś nie pokojąc, bieżącego, co się dzieje nad wodą, dzwońmy, podając oczywiście miejsce tego zdarzenia, opis tej sytuacji, stan ewentualnie osób poszkodowanych i ilość. Nie pamiętajmy o tym, że nie kończmy rozmowy pierwszej, tylko czekajmy na informację, jaka do nas pójdzie od osoby, która dyżuruje przy tym numerze telefonu, a powinno być bezpiecznie. Powinniśmy się, że tak powiem, czuć nad tą wodą bezpiecznie.
2: Ważne też jest to, by prawidłowo odczytywać oznaczenia kąpielisk. Jak, co one oznaczają?
3: Białe bojki, tam mogą przebywać osoby, które nie umieją w ogóle pływać, taki rodzic dla dzieci, tam głębokość powinna być do 40 centymetrów. Bojka czerwona na kąpielisku oznacza, że jest to strefa dla nieumiejących pływać, to jest taka głębokość do 1,20 m, no i jeżeli chodzi o bojkę żółtą, jest to miejsce, gdzie są, jest to znaczne miejsce do pływania dla osób, które już umieją pływać i tam głębokość wody może sięgać nawet 4 metrów, także bądźmy ostrożni, rozważni i zwróćmy uwagę na te najważniejsze aspekty bezpieczeństwa nad wodą, a urlop czy wypoczynek będzie przybywał w sposób taki bezpieczny. To jeszcze raz powtarzam, zwróćmy uwagę też na nasze pociechy, które znajdują się w wodzie, bo niekiedy tak bywa, że niestety nie widzimy, co się z nimi dzieje, no i później kończy się dużą tragedią, także wakacje przed nami, odpoczywajmy, cieszmy się słońcem, cieszmy się wodą i bądźmy bezpieczni.
2: O czym musimy pamiętać, kąpiąc się w jeziorze, a o czym kąpiąc się w rzece?
3: W jeziorze, że mamy stałą głębokość, mamy te miejsca określone. No, rzeka niestety po przejściu burzy czy też wysokiej wody może zmienić się dno, położenie tego dna. Tam, gdzie kiedyś było płytko, może stać się głęboko. Kolejną rzeczą to są nurty wody, też wiry. Na to trzeba też zwrócić uwagę, bo nawet najbardziej znamienici pływacy mogą sobie z tym nie poradzić, niestety utonąć. Także tutaj różnica jest duża w zależności od tego właśnie, czy mamy z wody stojącą, czy woda, która płynie, ona się może zmieniać, ta dynamika po przejściu właśnie burzy, tak teraz mamy fronty burzowe, może faktycznie ulec zmianie i może to zaskoczyć osobę, która wchodzi do wody, wydaje się, że jest tam płytko. Myślę, że też wartą rzeczą, którą warto zwrócić, jeżeli chodzi o pływanie w ogóle, niejednokrotnie też to zauważamy, że osoby, które nie umieją pływać, stosują materace dmuchane, jakieś dmuchańce, które no, nie są takim sprzętem, który jest bezpieczny, niejednokrotnie dla tych osób, które nie pływają, można się z takiego sprzętu osunąć, wpaść do wody, no niestety może skończyć się to dużą tragedią. Także tutaj na pewno pamiętajmy na tym. Kolejną taką rzeczą, bo mówiliśmy tylko o jeziorze i o rzece, ale tak samo jeżeli chodzi o morze, też starajmy się nie wypływać za głęboko, niestety to morze może nas wciągnąć, nie możemy mieć sił, żeby powrócić. Jeżeli nie mamy już takich sił, poddajmy się na wodzie, jeżeli chodzi o morze, to morze nas wypchnie do brzegu, starajmy się po prostu tylko nie wpadać w panikę, zachować spokój, położyć się na plecach, delikatnie ruszać nogami i rękami, oczywiście tak samo, jeżeli już nie mamy też na tyle sił, żeby wzywać pomocy. Co jest też istotne, to jest też, jeżeli przebywamy nad wodą, nie krzyczmy niepotrzebnie, jeżeli nie ma takiej potrzeby, nie wzywajmy pomocy, bo później ktoś może po prostu nie zareagować na te nasze okrzyki. Pamiętajmy też o tym, że osoby toną cicho. To nie jest to, że osoba krzyczy, tylko zanurza się pod wodę i niestety później może się to zakończyć dużą tragedią, akcją ratowniczą, poszukiwania takiej osoby, która utonęła. Tym bardziej, że na wodzie też ciężko wskazać to miejsce, w którym doszło do utonięcia, no i wtedy niestety no może to się zakończyć dużą, dużą tragedią.
2: Sezon letni to taki też czas burz. O czym właśnie musimy pamiętać podczas takich zjawisk atmosferycznych?
3: Tak, teraz mamy okres taki, że faktycznie mamy do czynienia z burzami. Co jest istotne, przychodzą nasze telefony, jeżeli oczywiście posiadamy to miejsca, w którym się znajdujemy, alerty do Nowego Centrum Bezpieczeństwa. Zwracajmy też na nie uwagę. Te takie już stopnie jest niebezpieczne, to jest od trójka, dwójka, czyli już może być faktycznie prawdopodobnie podobieństwo tej burzy i może stworzyć to realne zagrożenie. Jeżeli nie mamy potrzeby takiej, możemy tą burzę przeczekać, zostajmy w domu, miejsce to jest takie bezpieczne. Pamiętając też o tym, żeby zabezpieczyć drzwi, okna, pozamykać przedmioty oczywiście z parapetu, z balkonów, pościągać, bo też przy burzy oczywiście towarzyszy silny wiatr i może te elementy ściągnąć z balkonu czy z parapetu, no i stwarza realne zagrożenie dla osób, które przechodziłyby nad takim balkonem. Co jest, jeżeli chodzi o istotne, jeżeli znajdujemy się w samochodzie, jesteśmy w podróży, to pamiętajmy o tym, że jeżeli ta burza jest o tyle gwałtowna, poszukajmy takiego miejsca, żeby zaparkować. Na pewno nie będzie to oczywiście parkowanie pod drzewami, pod liniami wysokiego napięcia, tylko starajmy się gdzieś zjechać na parking, na poboczu, czy włączamy światła w rynie, żebyśmy byli widoczni. Nie kontynuujmy podróży, przeczekajmy. Burza to jest zjawisko dynamiczne, które szybko przychodzi i później, że tak powiem, no, jest mniej stresu, gdy dojdzie do burzy. Jeżeli chodzi o uderzenia piorunów, to jest samo w tym momencie, gdy jesteśmy w samochodzie, jesteśmy w pełni bezpieczni. To jest taka właśnie istotna, bardzo istotna rzecz. Myślę, że też warto zwrócić uwagę na pewne elementy, które są istotne, to gdzie znajdujemy się w tym momencie w czasie burzy. Myślę, takim miejscem niebezpiecznym dla nas jest oczywiście woda. Jeżeli widzimy, że zbliża się burza, na pewno pierwsza rzecz to jest wyjście z wody. Jeżeli znajdujemy się na jakiejś łódce, pontonie czy rowerku wodnym, też powinniśmy jak najszybciej wyjść na brzeg, ponieważ wiadomo, woda przyciąga pioruny i niestety osoba, która przebywająca w wodzie, może zostać porażona i może to zakończyć się dużą tragedią. Wiadomo, że też czy żaglówka, czy jakiś rowerek w czasie burzy, silny wiatr może spowodować to, że może dojść do wywrócenia takiej łodzi, czy też rowerka, no i wtedy kończy się to tym, że no, muszą interweniować służby. Co jest istotne, jeżeli chodzi o jeszcze przed takim rozpoczęciem się burzy, świadczyć mogą o tym pewne wskaźniki odległości. Myślę, że warto też o tym przypomnieć, że jeżeli zobaczymy błysk i usłyszymy grzmot, możemy w przybliżeniu określić, jak daleko znajduje się ta burza. Średnio to jest 1 km, odpowiada na 3 sekundy różnicy pomiędzy błyskiem a grzmotem i warto o tym pamiętać.
2: I kolejna kwestia też, oprócz tego, że czas spędzamy w wodzie, nad wodą, to też wiele osób wędruje po górach. O jakich środkach bezpieczeństwa musimy pamiętać właśnie podczas wędrówek górskich?
3: I to jest też istotne, jeżeli wychodzimy w góry, to takim myślę, że dobrym czasem na wyjście jest to poranek. Najczęściej te burze pojawiają się w godzinach popołudniowych. Przed wyjściem oczywiście sprawdźmy pogodę i komunikaty ewentualnie burzowe. Jeżeli mamy taki komunikat, starajmy się raczej nie wychodzić, bo stwarza to realne zagrożenie. No i oczywiście ważną rzeczą, jeżeli wybieramy się w góry, to warto wziąć do plecaka jakąś cienką kurtkę przeciwdeszczową, co jest też istotne w takim plecaku, jakieś jedzenie energetyczne, oczywiście ciepłe ubranie. No nie będzie to błędem, jeżeli weźmiemy jakąś szczepkę czy rękawiczki, bo wtedy pogoda może się zmienić, temperatura może gwałtownie spaść. Pamiętajmy też, żeby ze sobą wziąć latarkę czy jakąś małą apteczkę. I oczywiście pamiętajmy o tym, żeby mieć w pełni naładowany telefon albo powerbanka w takim plecaku i nie dopuszczajmy do sytuacji takiej, że nasza bateria w telefonie będzie rozładowana. Jeżeli mamy 20% baterii, już nie używajmy do robienia zdjęć, filmów, tylko miejmy ten telefon naładowany w przypadku, gdy doszło do potrzeby wezwania służb. Mamy taką możliwość zadzwonienia. No i też pamiętajmy o butach, o doborze butów, nie klapki, tylko żeby to były buty wiązane powyżej kostki, które będą zabezpieczały nasze stopy. I też pamiętajmy, gdy już dojdzie do sytuacji, gdy ta burza się rozpocznie, jesteśmy w górach, to pamiętajmy o tym, żeby jak najszybciej zejść ze szczytu. Też pamiętajmy o elementach takich, że nie powinniśmy trzymać jakichś barierek metalowych elementów. Też rzeczy powinny być odłożone, ponieważ no, oczywiście może dojść do porażenia. Także te istotne takie elementy mają wpływ na nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy też o tym, że no, nie starajmy się gdzieś chować pod okapem skalnym, bo tam też może być niebezpieczne. No te wszystkie takie rzeczy, które są istotne. No, na pewno nie wchodźmy pod drzewa, tylko starajmy się nawet na tej przestrzeni otwartej przebywać. Co też istotne, telefon komórkowy nie jest jakoś niebezpieczny, jeśli chodzi o burzę. Nie ściąga piorunów, ale władowanie może go uszkodzić. No i wtedy nie będziemy mieć możliwości wezwania pomocy. Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, pamiętajmy, żeby kucnąć i odizolować się od mokrej powierzchni skały. Jeżeli mamy jakiś taki element, który możemy się odizolować, no to będziemy miało wpływ na nasze bezpieczeństwo i dobrze, żebyśmy mieli też przy sobie ubrany numer telefonu do TOPR-u czy GOPR-u, w zależności gdzie się znajdujemy, na jakim obszarze. No oczywiście korzystajmy też z telefonów alarmowych 112 999, bo to też jest bardzo, bardzo ważna rzecz. I myślę, że jeżeli będziemy też, mówię, przestrzegać tych takich podstawowych zasad, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo własne, możemy czuć się bezpieczni. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji zagrożenia zdrowia, życia, czy też wskutek wyładowania pioruna, powinniśmy też udzielić pomocy osobom poszkodowanym. Jeżeli jesteśmy w takiej zwartej grupie gdzieś na przestrzeni podczas burzy w górach, powinniśmy się rozpieszczać, gdyby doszło do uderzenia pioruna w to miejsce, no to będą osoby, które udzielą pomocy, które wezwą służby. No, pogoda jest bardzo dynamiczna, jeżeli chodzi o tą burzę, także że jest to kilka minut, ale jest to realne zagrożenie dla nas, którzy przebywamy w takiej otwartej przestrzeni. Także jeżeli nie mamy takiej potrzeby wychodzić, to nie wychodźmy, sprawdzajmy pogodę w góry, pamiętajmy o tym, że ta pogoda może się szybko zmienić, bądźmy na to przygotowani, żeby cało i zdrowo z tych gór wrócić, podziwiać piękne widoki, a żeby nie doszło do jakiejś dużej tragedii.
2: Brygadier Dariusz Surmacz, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Na tym zakończymy dzisiaj. Dziękuję za rozmowę. Całość znajdziecie ponownie do odsłuchu na naszej stronie internetowej trendradio.pl.
4: Kiedy te termometry za oknem pokazują coraz wyższe temperatury, nasze ciało zaczyna pracować na zupełnie innych obrotach. Jak zatem mądrze komponować letni jadłospis, by cieszyć się energią i lekkością przez całe wakacje? O tym powie dzisiaj w rozmowie nasz gość, pani dietetyk Kinga Hebda. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Ile wody tak naprawdę musimy pić w upalne dni?
5: Jeżeli chodzi o wodę, taka podstaw to jest tak od 6 do 8 szklanek na dzień. Ogólnie takie zapotrzebowanie można sobie też wyliczyć dla siebie samego, mnożąc swoją wagę przez 30 do 35 ml i to jest takie dzienne zapotrzebowanie w taki zwyczajny dzień, bez upałów. Jeżeli chodzi o upały, wtedy zapotrzebowanie wzrasta od litra do nawet dwóch i wtedy swoją wagę mnożymy przez 40 do 45 ml i tutaj takie przeliczenia, czyli na przykład osoba, która waży 70 kg, standardowo wychodzi jej zapotrzebowanie na wodę 2100-2450 ml, a w upalne dni 2800 nawet do 3135 ml. Jeżeli chodzi o wodę, to jest taka podstawa. 20% zapotrzebowania z wody może być pobierane z jedzenia, ale to jest tylko właśnie te 20%, więc najważniejsze to jest ta woda, którą wypijamy. No i łatwiej to ogólnie też policzyć.
4: A jak to jest z tą kawą i herbatą? Odwadniają organizm latem? Bo wielu też nie potrafiłoby sobie dnia bez kawy porannej, nie wyobrażają sobie.
5: Jeżeli chodzi o kawę i herbatę, to nie jest takie zero-jedynkowe, bo kofeina zawarta w kawie, czy teina zawarta w herbacie, mają takie lekkie działanie moczopędne, ale to jest tylko takie lekkie działanie. Ilość płynów, które wypijemy pijąc tą kawę czy herbatę, na pewno nam to zrekompensuje. Jeżeli chodzi o kawę czy herbatę i o to działanie na organizm, też jest coś takiego jak efekt tolerancji, czyli wypijając dużo kawy na co dzień, też organizm jakby uodparnia się na to działanie, więc tym bardziej, jeżeli pijemy dużo kawy, no to ona nie będzie miała na nas aż takiego działania. Jeżeli chodzi o kawę i herbatę, to też to powinno stanowić dodatek, czyli nie bazę nawodnienia, czyli dalej tutaj wracamy do tej wody, no i podstawą, chociaż te 1,5 litra, żeby tej wody było i do tego okej, kawa, herbata, jak najbardziej.
4: Do jedzenia przejdźmy. Czy latem powinniśmy jeść mniej kalorii?
5: Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, tutaj wylicza się to ze wzorów. Do wzoru bierzemy pod uwagę wagę, wiek, wzrost, płeć. No i tutaj wychodzi nam taka podstawowa przemiana materii. Do tego doliczamy aktywność fizyczną i wychodzi nam całkowite zapotrzebowanie kaloryczne dla danej osoby. Nie ma tutaj żadnej wzmianki o temperaturze, jaka jest na zewnątrz. Bardziej chodzi o tą aktywność. Jeżeli na przykład w lecie raczej no nie jesteśmy fanem właśnie aktywności w takich temperaturach, czyli większość czasu spędzamy w klimatyzowanych pomieszczeniach, ruch jest taki ograniczony do minimalnego minimum, a na przykład jak są jakieś wyjazdy, urlopy, no to wszystko ogranicza się do takiego leżenia plackiem na plaży, no to wtedy faktem to zapotrzebowanie może być mniejsze. Natomiast w drugą stronę, jeżeli lato to jest czas wycieczek pieszych, rowerowych, pływania, a na przykład na urlopie głównie chodzimy, zwiedzamy, no to wtedy to zapotrzebowanie może być większe. To tak naprawdę od tego zależy.
4: A jakie są takie
2: takie alternatywy do takich ciężkich, zimowych obiadów, jeżeli chodzi właśnie o lata? Co powinniśmy jeść?
5: Na pewno trzeba trochę odwrócić formę przygotowania tych potraw. Na przykład zamiast takich ciężkich zup na wywarach, na kościach, coś lżejszego. Mogą pojawić się tutaj chłodniki, czyli duża ilość warzyw, dodatek białka, jogurt, kefir, maślanka, albo na przykład gazpacho, czyli znowu warzywa, czy dodatek takich bardzo nawadniających owoców jak arbuz, plus przyprawy, oliwa z oliwek, coś takiego jak najbardziej. Zamiast na przykład takiego typowego schabowego w panierce z zasmażaną kapustką, no to coś lżejszego. Inna forma w ogóle przygotowania mięsa, czyli na przykład grillowanie, pieczenie, do tego same takie młode ziemniaczki z koperkiem na przykład, mizeria z jogurty zamiast śmietany i będzie też na pewno smacznie. Zamiast na przykład takich ciężkich sosów, zapiekanek, makarony na lekko, czyli na przykład z dodatkiem pesto, z dodatkiem białka w postaci mozzarelli, dużą ilością warzyw, na pewno lepiej się sprawdzi. I też sama forma właśnie przygotowywania warzyw, czyli nie zawsze muszą one być gotowane, może być to forma surówki, albo tak typowo w lecie nasza fasolka szparagowa nie zawsze musi iść właśnie ze smażeniem w bułce tartej, wystarczy ją ugotować, skropić oliwą i też będzie super.
2: A jakich potraw i składników absolutnie powinniśmy unikać latem?
5: Jeżeli chodzi o same potrawy, no to na pewno znowu ta forma wchodzi w grę, czyli nic ciężkiego, nic tłustego, obsmażanego, bo jeżeli chodzi o trawienie, to tłuszcze trawią się najdłużej i to wymaga też od naszego organizmu więcej pracy. W upalne dni organizm też bardziej skupia się na tym, żeby się ochłodzić, więc to trawienie jest dodatkowo utrudnione. Czyli inna forma przygotowania potraw i będzie też w porządku. Na pewno tutaj pojawi się może nie jakaś potrawa, tylko produkt, a mianowicie alkohol, ponieważ on odwadnia, no a w lecie powinniśmy się jednak bardziej nawadniać niż odwadniać, plus może maskować właśnie pierwsze objawy przegrzania albo udaru słonecznego, więc to będzie też bardzo niebezpieczne. Na pewno też pojawiają się tutaj słone przekąski i takie wysoko przetworzone produkty. Napakowane są bardzo sodem. Sód będzie zaburzał gospodarkę wodną organizmu i działa to na takiej zasadzie, że woda jest zatrzymywana w przestrzeniach międzykomórkowych i pojawia się właśnie takie obrzmienie, opuchlizna, obrzęki. Najczęściej jest to widoczne na nogach, na dłoniach, no a w lecie dodatkowo jest to bardziej uciążliwe. Podobnie działają słodkie napoje i na przykład energetyki. Tam znowu jest dużo cukru. Cukier też będzie powodował, że ta woda jest dosłownie wyciągana z tych komórek na zasadzie osmolarności. Też jest coś takiego przy nich jak gwałtowny skok glukozy, insuliny, potem nagły spadek, czyli najpierw jest taki wzrost energii, a później taki też drastyczny spadek. No i to też potęguje efekt zmęczenia. Są też takie produkty wysokiego ryzyka, na które też warto uważać w lecie, ponieważ jeżeli długo stoją na przykład w wysokich temperaturach, no to mogą stać się oazą dla bakterii, na przykład salmonelli czy campylobacter. No i oprócz takiej typowej surowizny, czyli mięso czy jajka, są tutaj sałatki majonezowe czy ze śmietaną, albo lody, które mają widoczne oznaki ponownego zamrożenia, czyli odmrożenia zamrożenia, a mianowicie są zdeformowane, widać na nich kryształki lodu, albo są też bardzo zbite. No to takie najważniejsze.
2: A jakie błędy żywieniowe najczęściej popełniamy podczas wakacji?
5: Jeżeli chodzi o wakacje, czyli takie wyjazdy, urlopy, no to są takie 4 najczęstsze błędy. Tak na miejscu myślę, że też to może się pojawiać po części. Natomiast na wyjazdach najczęściej jest taka pułapka all inclusive, czyli jedzenie wszystkiego, bo jest nieograniczony bufet, bo jest wszystko za darmo, bo jest zapłacone, więc trzeba ze wszystkiego skorzystać. W efekcie kończymy z całym talerzem, toną różnego rodzaju jedzenia z różnych grup produktów, a pamiętać trzeba, że żołądek cały czas ma ograniczoną pojemność, no i on nie ma wakacji. Więc tutaj mieszanie takiej dużej ilości różnego rodzaju produktów może skutkować różnymi dolegliwościami, czyli wzdęcia, może pojawić się zgaga, bóle brzucha, no to dodatkowo będzie utrudniać na przykład urlopy. Jak najbardziej jestem za tym, żeby kosztować wszystkiego, ale wszystkie tego z głową. Jest kilka dni na przykład na takie kosztowanie, więc można sobie podzielić, żeby nie wszystko po prostu na raz. Na pewno nie patrzy się na kalorie w płynie, że niby one się nie liczą, a jednak się liczą. Czyli na przykład zamiast wody wypijamy soki, jakieś właśnie napoje słodzone, energetyki, czy takie nawet typowe sklepowe iced tea i no myślimy, że to się nie liczy. No a to wszystko ma swoje kalorie, bo tylko tak naprawdę woda właśnie nie ma tych kalorii, czy takie zwykłe napary kawowe, czy herbata. No i na koniec dnia wydaje nam się, że na przykład nie było dużo zjedzone, jest okej, przecież waga nie wzrośnie, bo tylko piłam. No a jednak to wszystko się liczy. No i to może być tak samo na wyjazdach, jak i tutaj u nas na miejscu. Głodówka przez pierwszy czas w ciągu dnia, czyli na przykład z rana, czy tam po południu, i objadanie się na wieczór. I tak samo, czy to jest na plaży, czy to w domu, przez pierwszą część dnia jest mało jedzenia, no bo się nie chce, bo jest ciepło, bo jest więcej picia na przykład. No a wieczorem jest objadanie się, bo organizm po prostu się domaga, czyli on potrzebuje tych kalorii, więc na wieczór daje znak, żeby to wszystko uzupełnić. No i wtedy bardzo łatwo stracić kontrolę, no i zjeść za dużo, za ciężko. Jak się kładziemy spać z pełnym żołądkiem, no to też ten sen już jest zaburzony, ta jakość jest dużo niższa, możemy stać niewyspani. No i też po takiej wieczornej ciężkiej kolacji, no to rano apetytu nie ma, no i całe koło się powtarza. I na przykład też taki błąd podstawowy, no to jest taki urlop od błonnika, czyli od czegoś, co wspomaga pracę jelit, co odpowiada za tą pracę jelit, czyli na przykład na wyjazdach unikamy warzyw, unikamy tych produktów pełnoziarnistych, pełnoziarnistego pieczywa, kasz, makaronów i tak dalej, plus na przykład mała ilość wypijanej wody do tego, no i to jest taki ekspresowy przepis na zaparcia, czyli kolejna dolegliwość, której raczej chcemy uniknąć na wyjazdach.
2: Takiej dolegliwości, którą chcemy uniknąć, to zatrucia. Jak uniknąć takich zatruć pokarmowych na urlopie?
5: Można się do tego po części przygotować i trochę będzie mniejsze prawdopodobieństwo tego zatrucia. Po pierwsze, taka zasada: ugotuj, upiecz, obierz albo zapomnij, czyli zapominamy znowu o tej surowiźnie, o tatarach, carpaccio, surowe owoce morza, jakieś niedosmażone mięso, no i tutaj właśnie owoce. Owoce lepiej jeść w skórce, czyli takie, które samodzielnie można sobie obrać, przygotować, jakieś banany, arbuzy, melon, mango, cytrusy, a unikać owoców, które są jedzone w całości, czyli na przykład jakieś maliny, truskawki i takich, które są kupowane na ulicznych targach. Najważniejsze woda, no bo ogólnie tam w krajach na przykład tropikalnych też jest inna flora bakteryjna, nasze europejskie żołądki nie są na to przygotowane, więc woda powinna być tylko i pochodzić z butelek fabrycznie zamkniętych, nawet jeżeli będzie używana do płukania ust, czyli nie będzie wypijana, to i tak najlepiej właśnie z butelek. I też warto unikać napojów z kostkami lodu, no bo przeważnie one są na takiej zwykłej wodzie robione, więc naprawdę lepiej sobie odpuścić. Warto też chodzić tam na przykład do restauracji, czy do jakichś knajp, gdzie jest dużo ludzi, gdzie są kolejki, gdzie widać, że są lokalni mieszkańcy, bo wiadomo, że na przykład jeżeli coś tam chcemy zjeść, to jedzenie tam nie leży, nie leżakuje, nie czeka, nie rozwijają się tam te bakterie, jest wszystko przygotowywane na świeżo, więc tak najlepiej tam sobie się udać. I też już przed wyjazdem, w trakcie i po wyjeździe można zatroszczyć się trochę bardziej o swoje jelita, wdrażając probiotyki. I tutaj one wspomagają uszczelnić tą barierę jelitową i mogą utrudnić kolonizację obcym bakteriom. No i tak się zaleca, że właśnie na przykład jest tygodniowy wyjazd, no to tydzień przed wyjazdem już zacząć stosować sobie, w trakcie, no i na przykład tydzień po, żeby też dodatkowo się wspomóc.
2: Rady na pewno pomogą naszym urlopowiczom i ustrzegą przed zatruciami. Kinga Hebda, dietetyk, dzisiaj była gościem. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Kolejny dzień świętowania, ten bardziej zwyczajny, bo niedziela, do której jesteśmy przyzwyczajeni, w której pragniemy zatrzymać się po raz kolejny przy Bogu, wsłuchać się w Jego Słowo, otworzyć też nasze serca na te pragnienia, z którymi On sam przychodzi. A w tej Eucharystii chcemy polecać następujące intencje. Za żyjących i zmarłych polecanych w codziennej mszy świętej wieczystej oraz druga intencja dziękczynna w 12. rocznicę ślubu Natalii i Piotra z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Saletyńskiej dla nich i ich dzieci. Każdy grzech, który popełniamy, powoduje swego rodzaju przeszkody, które nie umożliwiają nam dotarcie Bożej łaski. Przepraszajmy więc za te nasze wszelkie zło, za te wszystkie grzechy i prośmy o miłosierdzie nad nami. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

O, wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący.

Módlmy się. Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra. Wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, do was pogan mówię, będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstanie ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia. Tak i oni stali się nie teraz nieposłuszni z powodu okazałego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Ale bowiem Bóg podał wszystkich nieposłuszeństwo, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. Oto słowo Boże.

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.

W tych takich naszych prostych ludzkich założeniach ten fragment Ewangelii pewnie nie powinien być czytany, bo nie przynosi tak naprawdę powierzchownie nic dobrego, bo słyszymy o Jezusie, który słyszy wołanie, słyszy prośby kobiety, a jest jakby obojętny, jest jakby nieporuszony tym, co się dzieje. Kiedy patrzymy tak na ten fragment Ewangelii, to zaczynamy się zastanawiać też, czy Bóg w jakiś sposób nie bawi się mną, nie bawi się moimi modlitwami, nie próbuje jakoś gdzieś wymuszać jakichś rzeczy, które nie są dla mnie, które nie są takim miejscem, w którym chciałbym się znaleźć. Kiedy słuchamy dzisiejszego fragmentu Ewangelii, możemy dojść do takich bardzo prostych wniosków, niesprawiedliwych też, bo kontekst, który towarzyszy temu wydarzeniu, jest istotny, jest ważny. Jezus idzie do pogan, Jezus idzie w te pogranicza, które i ma sam świadomość tego, że nie jest tam posłany. To nie jest Jego miejsce głoszenia. On dopiero później po zmartwychwstaniu powie uczniom, by tam poszli, ale to jest jeszcze nie miejsce. Tak jak słyszeliśmy w tym drugim czytaniu, gdzie Paweł też ma pewien problem w sobie, że słyszy, że jego ludzie, jego bliscy, jego ludzie, z których się wywodzi, nie chcą przyjmować Słowa Bożego, dlatego idzie do pogan. Dlatego idzie tam głosić Ewangelię Chrystusa. I kiedy jest ten moment, w którym Jezus jest, że tak powiem, nękany przez tę kobietę, uczniowie już też mają dość, bo woła, krzyczy, to jasno też mówi, to nie dzisiaj, to nie do ciebie przychodzę. To nie jest ten czas, nie jest to miejsce. W czym wyraża się ta wielka wiara Kananejki? Właśnie w tym, że ona ma tę świadomość. Że to nie jest ten czas, nie jest to miejsce, choć Jezusa nazywa synem Dawida, nazywa go Panem, to ma doskonale jakąś taką wewnętrzne w sobie przekonanie, że nie jest godna, nie jest w tym pierwszeństwie. Ale ta wiara zachwyca. To milczenie, które Jezus stosuje, nie chodzi o Jego obojętność, bo my też doświadczamy w swoim życiu takich momentów, w których jakby te nasze modlitwy nie były trafione, nasze modlitwy nie były wysłuchane. Ale kiedy zaczynamy się głębiej zastanawiać nad tym, co się dzieje w takim momencie we mnie, to zaczynam patrzeć na moje intencje. Zaczynam patrzeć na pragnienia serca, które się rodzą w trakcie tej modlitwy. Jezus przez to jakby kształtuje w nas tego dojrzałego człowieka, dojrzałego ucznia Jezusa, który jest w relacji ze swoim mistrzem. To jest cudowne, że właśnie pogaństwo polega na tym, że ja polegam tylko na sobie, że mi nie jest nikt inny potrzebny. Bóg tym bardziej nie jest mi potrzebny. To pogaństwo w nas może przyjmować właśnie taką formę. No dobrze, nic nie jest wysłuchane, te modlitwy jakoś w ogóle nie przynoszą żadnego efektu. Nie jesteśmy potrzebni. Ale właśnie w tym Bożym milczeniu, w przekorze Boga, tylko w pewnej pedagogice Boga, którą stosuję wobec mojego życia, żebym ja zobaczył głębiej, żebym nie zatrzymywał się tylko na powierzchni swoich próśb, modlitw, na powierzchni wyznawania wiary, ale żebym nieustannie wchodził w głąb swojego serca, porządkował je. Pozwalał też Bogu porządkować te wszystkie intencje, sprawy, pogłębiać te pragnienia serca. Może się tak zdarzyć, że wiele naszego życia możemy spędzić właśnie na takiej powierzchowności, której owszem słyszymy Słowo Boże, modlimy się na swój sposób, nawet i może mamy czas na adorację, ale to nie dotyka. To jest, ja jestem jakby zamkniętą kulą,
która w ogóle nie doświadcza tego wszystkiego, czego Bóg chce dokonać w moim sercu. I to nie jest problem Boży. To ja stawiam granice. To ja utworzyłem sobie takiego Boga, który nie odpowiada. Może nawet nie chce słyszeć tej odpowiedzi. Bo się okaże, że trzeba więcej poświęcić swojego życia. Bo trzeba tę swoją codzienność spróbować, żeby tych okruchów choćby zdobyć łaski Bożej, trzeba w jakiś sposób zmienić. Trzeba skruszyć to serce. I nam będzie wygodniej nie słuchać. Nam będzie wygodniej odwrócić się, obrazić, powiedzieć: ja takiego to nie przyjmuję. Ja wiem lepiej. Tym określa się właśnie pogaństwo. Te modlitwy, które zanosimy, to nie tylko formalny obowiązek, ale to tak naprawdę otwarcie swojego serca w bardzo dużej pokorze, otwartości też przed tym, co się wydarzy, kiedy Bóg odpowie. Tak jak dzisiejsza bohaterka, Kananejka, ma pewne etapy takiego przychodzenia do Jezusa, przekraczania pewnych granic, tych przyzwyczajeń, aż w końcu dopięła swego. Tu się stykają takie dwa światy, w których uczniowie, choćby nawet i mają te pobożne deklaracje, idą za swoim mistrzem, ale widzimy, że są zamknięci, że nie rozumieją. Jezus karmi wszystkich, uspokaja burzę na jeziorze, a jednak to my jesteśmy tymi właściwymi, którzy powinni być przy Jezusie. To my korzystamy z Jego łaski, ale nie oni. Im jeszcze nie jest potrzebne. Oni też mają takie myślenie w sobie. I Kananejka, która okazuje zdumiewające zaufanie, bo powinna faktycznie po tym pierwszym milczeniu odwrócić się i powiedzieć: nie, no skoro to ma być Mesjasz, to jest jakaś pomyłka. To źle ludzie mówili. On nie jest wcale miłością, on nie jest tym, który pragnie szczęścia drugiego człowieka. Słuchaliśmy tych słów przed Ewangelią. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. I to właśnie chodzi o tę prawdziwą relację, która nie opiera się tylko na samych wargach, nie opiera się tylko na pewnych gestach, formalnościach, które wykonujemy, ale na postawie serca, która otwiera się nieustannie przed Nim, nieustannie dla Niego. Nawet i w kratkach konfesjonału, kiedy przychodzimy, otwieramy serce, by doświadczyć Jego dobroci, Jego miłości, Jego wstawiennictwa. Warto by było pytać siebie przy okazji sakramentu spowiedzi: kiedy doświadczyłem ostatni raz takiej przemiany, takiego głębokiego doświadczenia Jego dobroci, bo to jest znak na pewną otwartość mojego serca, znak na pewną przemianę też mojego życia. Czy raczej wolę zatrzymać się gdzieś na tej pierwszej granicy, którą słyszymy od dzisiejszej Ewangelii, i mówić: no nic się nie dzieje. Chrystus przekracza wszelkie granice. Tak jak słuchamy i czytamy Ewangelii, to możemy doświadczyć tego przekraczania granic przez Jezusa. Po co? Po to, żeby uratować człowieka. Po to, żeby dać mu życie. Po to, żeby odnowić jego godność. Tę godność, którą często tak bardzo łatwo tracimy poprzez nasze grzechy, poprzez trudności, które się piętrzą w naszym życiu. Pozwalamy, by tak jakoś ta godność nam odeszła. Nie czujemy wartości tego, o co walczyć. Prośmy dzisiaj Jezusa, by
ta nasza wiara z każdym dniem stawała się bardziej prawdziwa. Żeby w tej naszej wierze nie ja był w środku, nie wszystko to, co moje, ale to, co Jego, to, co On pragnie dokonywać. I dzisiaj ku temu będzie swego rodzaju okazja, w której zatrzymamy się na chwilę w tej adoracji wynagradzającej. Warto siebie tam złożyć. Warto z tymi wszystkimi, nawet i granicami, które dzisiaj w sobie mam, których jestem świadom, których coś mi nie pasuje, w których nie potrafię zrozumieć tego Bożego działania w moim życiu. On dawno już może to przełamał, a ja w sobie ciągle gdzieś trzymam te ograniczenia.

0: wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Z dziecięcą prostotą, przepełnieni głęboką wiarą, przedstawmy Bogu wspólne prośby.
1: Aby wszyscy chrześcijanie zgromadzili się przy wspólnym stole eucharystycznym, zjednoczeni w wierze i miłości, Ciebie prosimy,
0: wysłuchaj nas, Panie.
1: Aby pasterze Kościoła katolickiego gorliwie przekazywali depozyt wiary wszystkim pokoleniom, Ciebie prosimy,
0: wysłuchaj nas, Panie.
1: Aby ciężko pracujący na chleb powszedni nie osłabili w sobie pragnienia chleba eucharystycznego, Ciebie prosimy,
0: wysłuchaj nas, Panie.
1: Aby ubodzy, cierpiący i żyjący w niedostatkach znaleźli swoje uprzywilejowane miejsce w Kościele Chrystusa, Ciebie prosimy,
0: wysłuchaj nas, Panie.
1: Aby nasi bliscy zmarli, którzy na ziemi uczestniczyli w uczcie eucharystycznej, zostali zaproszeni przez Boga na ucztę niebieską, Ciebie prosimy,
0: wysłuchaj nas, Panie.
1: Abyśmy wszyscy, otaczający ołtarz Chrystusowy, mocni w wierze, przykładem i dobrym słowem, pomagali innym wrócić do Kościoła, Ciebie prosimy,
0: wysłuchaj nas, Panie. Kochający nas Boże, który nieustannie posilasz swój Kościół sakramentem ciała i krwi swojego Syna, spraw, abyśmy zawsze cieszyli się obfitością Twoich darów, przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną ofiarę, w której dokonuje się święta wymiana. Przyjmij je łaskawie i daj nam siebie samego w Twoim Synu, który żyje i króluje.

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to cudownie sprawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy

wiecznym i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, który nas wezwałeś z ciemności do Twojego przedziwnego światła. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże, Ty przez ten sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego niebieskiej chwale, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
2: Wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. Zapraszamy na apele maryjne rozpoczynające się o godzinie 21 oraz do modlitwy w ciszy w kaplicy wieczystej adoracji. Trwa sierpień, miesiąc poświęcony trzeźwości. Zachęcamy do modlitwy oraz ofiarowania swojej abstynencji jako wynagrodzenie Bogu za grzechy pijaństwa. Księga abstynencji jest wyłożona na bocznym ołtarzu. W tym roku przeżywamy wyjątkowy czas łaski, 180. rocznicę objawienia Matki Bożej w La Salette oraz 30. rocznicę koronacji dębowieckiej figury Matki Bożej Saletyńskiej. W ramach duchowego przygotowania do jubileuszowych uroczystości zapraszamy na kolejny dzień nowenny miesięcy. We środę 19 sierpnia zapraszamy na godzinę 17.30 na nowennę do Matki Bożej Saletyńskiej, o godzinie 18 msza święta, po mszy świętej katecheza maryjna. W naszej modlitwie poprowadzi nas ksiądz Paweł Raczyński. W sobotę 22 sierpnia wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, które przypomina nam, że 15 lat temu w Rzymie został podpisany dokument podnoszący nasz kościół sanktuaryjny do godności Bazyliki Mniejszej. W tym dniu mamy możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. W przyszłą niedzielę 23 sierpnia o godzinie 19.30 zapraszamy wraz ze wspólnotami ewangelizacyjnymi na kolejny wieczór uwielbienia z Maryją. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Tradycyjnie czas wakacyjny przynosi zmiany personalne w klasztorze i sanktuarium. Z końcem najbliższego tygodnia kończy posługę w naszym sanktuarium ksiądz Józef Błażej. Życzymy księdzu Józefowi Bożego błogosławieństwa w nowej posłudze i polecamy waszej życzliwej modlitwie. Wszystkim pielgrzymom, gościom i stałym uczestnikom naszych nabożeństw życzymy potrzebnych łask i opieki pięknej Pani z La Salette. Po błogosławieństwie wystawienie i adoracja wynagradzająca. Pan z wami
1: i z duchem twoim,
0: niech was błogosławi Bóg.

0: Panie Boże nasz, przychodzimy do Ciebie, niewidzialnego, ale zawsze obecnego wśród nas w codziennej modlitwie, we mszy świętej, a teraz w tym najświętszym sakramencie. Ty na nas patrzysz z wielką miłością, dlatego potrzeba nam światła wiary, pomocy Ducha Świętego, abyśmy dostrzegali Twoją obecność. Przychodzimy do Ciebie, aby w Twoim świetle dojrzeć działanie łaski, rozpoznać Twoją wolę, a przede wszystkim rozpoznać Twoją miłość ukrytą w Najświętszym Sakramencie. Rozpoznać i uwierzyć tej prawdziwej miłości, ofiarnej i miłosiernej. Zanosimy dziś do Ciebie modlitwę, prosząc o wzrost w naszych sercach wiary, nadziei i miłości. Będziemy powtarzać: Panie, umocnij wiarę naszą. Wierzymy, że jesteś z nami, aby nas uświęcać. Panie, umocnij wiarę naszą. Wierzymy, że Twoja miłość dla nas jest czysta i bezinteresowna. Panie, umocnij wiarę naszą. Wierzymy, że Twoja miłość śledzi każdy nasz krok. Wierzymy, że szanujesz naszą wolność i czekasz na powrót do Ciebie. Wierzymy, że roztaczasz przed nami piękno, dobro i prawdę. Wierzymy, że Ty kierujesz postępem i osiągnięciami ludzkiego umysłu. Wierzymy, że przez ludzi dobrej woli wskazujesz nam drogę życia. Wierzymy, że okażesz nam swoje miłosierdzie.
1: Jezu, miłości Twej ukryty w hostii tej.

Panie Jezu Chryste, który z woli Ojca Niebieskiego przyszedłeś na świat i przyjąłeś ludzką postać, aby nam ukazać Boga i objawić Jego miłość. Pozostałeś w Najświętszym Sakramencie, aby być z nami zawsze jako nasz Bóg i Pan. Pragniemy Cię wspólnie wielbić i dziękować. Będziemy powtarzać: wielbimy Cię, Jezu, za Twoją miłość względem nas, za to, że będąc Bogiem zechciałeś zostać naszym bratem, za to, że za nas złożyłeś ofiarę posłuszeństwa i miłości, za to, że dałeś nam wzór życia cichego i ukrytego, za pełną poniżenia mękę i śmierć krzyżową, za wrażliwość na wszelką niedolę ludzką, za cud zmartwychwstania i w niebo wstąpienie, za przygotowanie nam miejsca w niebie, za łaski płynące z sakramentów Kościoła, za uświęcenie naszego trudu w ofierze mszy świętej, za sakrament boskiej miłości, którym nas karmisz, za kapłaństwo, którym służysz swojemu ludowi, za rodziny uświęcone Twoim sakramentem małżeństwa, za wszystkie łaski, jakich udzielasz nam w Twojej nieskończonej miłości –

Panie Jezu Chryste, Ty nam dałeś przykazanie wzajemnej miłości. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Gorąco pragniesz zjednoczenia się z nami w swoim sercu wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Niegodni jesteśmy, bo wśród nas wyrasta samolubna miłość własna, szukanie wartości przemijających, przyjemności i wygód. Egoizm i pycha nie służą jedności, lecz rozdzierają nas i hamują dopływ Twoich łask do naszych serc. Grzech sprowadza upadek, a z nim zaćmienie umysłu i słabość woli. Ponieważ przez grzech często ranimy Twoją miłość względem nas, ranimy także naszych bliźnich, dlatego dzisiaj pragniemy Cię przeprosić i wynagrodzić. Będziemy wołać wspólnie: przepraszamy Cię, Jezu. Za nieposzanowanie Dnia Świętego i opuszczanie mszy świętych. Za niegodne przyjmowanie Komunii Świętej. Za lekkomyślne opuszczenie spowiedzi i Komunii Świętej Wielkanocnej. Za uniemożliwienie chorym przyjęcia ostatnich sakramentów świętych. Za lekceważenie i brak modlitwy w życiu codziennym. Za brak pokuty i niezachowania nakazanego postu. Za brak miłości słowa, za przekleństwa i bluźnierstwa. Za brak dobrego przykładu i publiczne zgorszenia. Za lekceważenie małżeństwa sakramentalnego i brak miłości w rodzinach. Za świadome krzywdy wyrządzane bliźnim. Za wszelkie kłamstwa, oszustwa i kradzieże. Za brak trzeźwości i nieposzanowanie godności ludzkiej. Za obojętność wobec Matki Bożej, wzywającej do nawrócenia i pokuty. Za wszystkie nasze grzechy, którymi tak często ranimy Twoje najświętsze serce.

0: przywołaj, kiedy błądzimy, Ojcze, zapomnij nam.
1: Matko Syna Bożego i Matko nasza Najświętsza, prosimy Cię o nieustanną opiekę dla nas wszystkich. Prosimy Cię w intencji Ojca Świętego za naszą Ojczyznę, o nawrócenie grzeszników, za chorych i cierpiących, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, za członków apostolstwa rodziny saletyńskiej, w intencji uczestników...
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Oraz w naszych... To był wielki pokaz siły. Defiladę w Warszawie oglądały tysiące widzów.
1: Dzisiaj do Ciebie. Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Pomnij, o Matko Boża Saletyńska, prawdziwa Matko Bolesna, na łzy wylane za mnie na Kalwarii. Pomnij także na trudy, których się nieustannie dla mnie podejmujesz, aby mnie zasłonić przed sprawiedliwością Bożą. Czyż tedy teraz możesz opuścić dziecko swoje, skoro dla niego tak wiele już uczyniłaś? Tą pocieszającą myślą ożywiony, upadam do stóp Twoich, choć tak niewierny jestem i niewdzięczny. Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przeczysta Dziewico, pojednawczyni grzeszników, lecz nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę, bym Jezusa umiłował nade wszystko, a Ciebie pocieszał życiem świątobliwym, by mógł kiedyś oglądać Cię w niebie. Amen.
1: Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed

Boże, Ty nas odnawiasz przez Najświętszy Sakrament. Niech On napełni nasze serca słodyczą Twojej miłości i pomoże dążyć do niewypowiedzianych bogactw Twojego Królestwa. Przez Chrystusa

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu. Jednocześnie zapraszamy na kolejne transmisje w każdą niedzielę święta o godzinie 7. Gorąco zapraszamy.
1: Sponsorem łącza jest firma Sigma, twój dostawca internetu.
2: Trendy z tobą i dla ciebie. Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.
3: Reklama.
4: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczełydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!

0: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
2: Ale co?
0: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Reklama.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: To był wielki pokaz siły. Defiladę w Warszawie oglądały tysiące widzów. Strzelanina na amerykańskiej uczelni tuż przed inauguracją roku. Polska pływaczka najszybsza w Europie na 50 metrów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Święto patriotyzmu i szansa na zobaczenie z bliska sił zbrojnych Wisłostradą. W Warszawie przeszła wczoraj uroczysta defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Mimo upału na trasie defilady zebrały się tłumy.
2: Co robi wrażenie? No to, że możemy świętować tak piękny dzień, jakim jest Dzień Wojska Polskiego. We mnie szczególny, ponieważ mój brat jest żołnierzem sił powietrznych, więc ja dzisiaj to widowisko na niebie oglądam z dużym wzruszeniem.
1: W defiladzie w powietrzu, na lądzie i na morzu brało udział ponad 10 tysięcy żołnierzy. 5 osób zostało rannych w strzelaninie na kampusie uniwersyteckim w stanie Virginia w USA. Stan jednej z rannych osób określono jako zagrażający życiu. Okoliczności zdarzenia są ustalane. Do strzelaniny doszło na krótko przed rozpoczęciem roku akademickiego w stanie Virginia. Uniwersytet tydzień temu otworzył dla studentów akademiki, a zajęcia mają się tam rozpocząć w poniedziałek. Wielu studentów właśnie ukończyło program dla rozpoczynających naukę na tej uczelni. Najwyższy pomnik maryjny w Europie został poświęcony i oficjalnie oddany do użytku w miejscowości Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim.
3: No robi wrażenie.
4: Tak. No wyższa niż nasz Chrystus ze Świebodzina.
5: Tak.
1: Pomnik ma ponad 55 metrów wysokości, natomiast na wysokości 15 metrów znajduje się taras widokowy, który będzie dostępny dla zwiedzających. Gościem uroczystości poświęcenia nowej atrakcji był były prezydent Lech Wałęsa. Monument został wzniesiony na polu we wsi Konotopie koło Lipna przy drodze krajowej nr 10 na drodze między Szczecinem a Warszawą. Inicjatorami, fundatorami pomnika jest para biznesmenów Grażyna i Roman Karkosikowie, którzy tłumaczą, że jest to ich wotum wdzięczności za powrót do zdrowia i życia. Katarzyna Wasik, złotą medalistką na 50 metrów stylem dowolnym pływackich mistrzostw Europy w Paryżu. Polka czasem 23 sekundy i 84 setne ustanowiła nowy rekord Polski. Poprzedni również należał do Wasik i był gorszy o 11 setnych sekundy. To drugi medal biało-czerwonych w Paryżu. W środę brązowy na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozan.

Dziś pogoda już się zmieni. Na południowym wschodzie Polski jeszcze sporo słońca. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie nawet z gradem. A na termometrach od 21 do 24 stopni na Pomorzu, do 30 stopni w centrum i 34 na południu Polski.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia. Reklama.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów. Dla Ciebie. W Jaśle.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Nie żyje 12 osób. Duże straty po nocnym pożarze skansenu w Sanoku. Supermecz we Wrocławiu nie zawiódł zarówno pod względem publiczności, jak i tego, co działo się na murawie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaczynamy od tragicznych informacji z Węgier. Polski autokar miał wypadek, nie żyje 12 osób, a co najmniej 10 jest poważnie rannych. Do zdarzenia doszło na autostradzie M3, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Pojazd wpadł do przydrożnego rowu. Nasi reporterzy zbierają informacje w tej sprawie, będziemy je przekazywać. A teraz przenosimy się na Podkarpacie, gdzie w nocy spłonął kościół na terenie skansenu. To drewniany kościół świętego Mikołaja z XVII wieku. Ogień strawił budynek wraz z wyposażeniem, w tym z zabytkowymi organami. Uszkodzone zostały również dwa znajdujące się w pobliżu budynki. Obecnie trwa dogaszanie pogorzeliska. Skansen w Sanoku został zamknięty do odwołania. Na Pomorzu trwa dogaszanie pożaru zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy. Pożar został opanowany w nocy, ale akcja dogaszania może potrwać nawet kilka dni. Spaleniu uległy 4 hale i budynek biurowy. Dzięki historii Polska potrafi ocenić współczesne zagrożenie, przekonywał prezydent na wczorajszych obchodach Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Jak podkreślał Karol Nawrocki, w obliczu zagrożenia Polska i Polacy muszą być zjednoczeni, tak jak to miało miejsce w 1920 roku.
2: Rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną czy na drugą partię polityczną. Ten, co napada na granicy, żołnierza nie pyta o jego preferencje polityczne. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory.
1: Karol Nawrocki podczas Święta Wojska Polskiego mówił o bohaterach Bitwy Warszawskiej.

0: części pożaru, do którego doszło dziś w nocy w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Pożar wybuchł około godziny pierwszej w sektorze Pogórzan Wschodnich. Ze względu na drewnianą konstrukcję zabudowy ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie. W wyniku pożaru spłonął niedawno odrestaurowany kościół rzymskokatolicki z Bączala Dolnego z 1667 roku. Ogień objął także pobliskie budynki, zabytkową stodołę i tradycyjną chatę. W akcji gaśniczej brało udział 140 strażaków, mówi starszy kapitan Paweł Giba, rzecznik prasowy Sanockiej Straży Pożarnej.
1: Zgłoszenie dostaliśmy po godzinie pierwszej. Ze zgłoszenia, które przyszło od pracowników ochrony, wynikało, że na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku pali się jeden z obiektów drewnianych. Jest to kościół z Bołczala. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 3 zastępy z Państwowej Straży Pożarnej oraz okoliczne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pożarem objęty był już całkowicie kościół z Bołczala. Jest to obiekt drewniany o wymiarach 20 na 10, wysoki około na 15 metrów. Kryty drewnianym gądem. Zagrożone były inne budynki znajdujące się w niewielkiej odległości od tego budynku. W promieniu 50 metrów od tego kościoła znajdowało się około 10 innych budynków drewnianych, częściowo krytych strzechą oraz drewnianym gądem. Ze względu na duże ryzyko przeniesienia się ognia, działania w pierwszej kolejności skupiły się na podaniu prądów gaśniczych w obronie na bezpośrednio zagrożone obiekty, między innymi na 2 najbliższe obiekty drewniane, chałupę oraz stodołę, które na skutek przerzucania ognia już zaczynały się palić. W miarę przybywania kolejnych zastępów rozszerzano ochronę od pozostałych obiektów oraz podawano oczywiście prądy gaśnicze w natarciu na palący się kościół. Ze względu na duże to ryzyko rozprzestrzenienia się ognia wymagane były znaczne siły i środki. W kulminacyjnym momencie na terenie działań było 27 zastępów, co daje około 140 strażaków. Działania zakończyły się po godzinie 5. W wyniku pożaru całkowitemu zniszczeniu uległ budynek kościoła oraz częściowemu zniszczeniu uległy 2 najbliższe budynki, to jest chałupa drewniana oraz stodoła drewniana. Udało się ocalić inne bezpośrednio zagrożone obiekty, które znajdowały się bezpośrednio w sąsiedztwie. W tej chwili działania gaśnicze są niezakończone. Na miejscu pozostał jeden zastęp, który jeszcze przez kilka godzin będzie dozorował miejsce pożaru. Na miejscu pracowali również oczywiście policjanci oraz pracownicy muzeum, łącznie z panem dyrektorem.
0: Sanocki skansen poinformował, że wszystkie zaplanowane imprezy zostały odwołane, a muzeum zostało zamknięte dla turystów. Więcej w tej sprawie również w kolejnych serwisach.

Najsłoneczniej dziś będzie na południowym wschodzie kraju, a na pozostałym obszarze Polski już powoli będzie się chmurzyć. Chłodny front napływa od północnego zachodu i stamtąd właśnie napłynie przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach dziś od 21 do 24 stopni na Pomorzu, do 30 stopni jeszcze w centrum i 34 na południu.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama. Trendy radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 12 osób nie żyje, to bilans ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W pożarze skansenu w Sanoku spłonął zabytkowy kościół. 14 już we wrześniu dostaną emeryci. Nic nie muszą robić, wystarczy poczekać. Agnieszka Trojanowska, BIS. 12 osób nie żyje, co najmniej 20 zostało rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak ustalili nasi reporterzy, 7 osób jest w ciężkim stanie. Wiadomo, że autokarem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera Szymon Kępka. Szymon, powiedz, co jeszcze wiadomo?
2: Jak się dowiedziałem, to był autokar, który wiózł turystów z pielgrzymki. Pojazd wjechał do rowu na autostradzie M3 kilka minut po godzinie 1 w nocy. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części Węgier. Według węgierskiej policji kierowca autokaru prawdopodobnie zasnął za kierownicą, został zatrzymany przez policję.
1: Informację o wypadku potwierdził premier Węgier Peter Modzior, który złożył kondolencje rodzinom ofiar tego wypadku. Trwa dogaszanie pogorzeliska w skansenie w Sanoku. W nocy na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego ogień strawił drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Wraz z wyposażeniem uszkodzone zostały również dwa znajdujące się w pobliżu budynki. Jak podało muzeum, w związku z pożarem skansen został zamknięty do odwołania. Nie odbędą się tam także zaplanowane na dziś wydarzenia Giełda Staroci na galicyjskim rynku oraz Sarmacki Jarmark Artystyczny. Dziś w Warszawie na Stadionie Narodowym wystąpi wieczorem Andrea Bocelli. Z tego powodu kierowcy muszą liczyć się w ciągu dnia ze zmianami w ruchu na warszawskiej Saskiej Kępie i w rejonie stadionu. Z powodu remontu torowiska na wiadukcie Mostu Poniatowskiego na koncert nie będzie można dojechać z centrum tramwajami. Lepiej wybrać metro lub pociągi szybkiej kolei miejskiej oraz kolei mazowieckich, które zatrzymują się na przystanku PKP Warszawa Stadion. Emeryci dostaną dodatkowe świadczenie już we wrześniu. ZUS wypłaci im 14 emerytury automatycznie tego samego dnia, co podstawowe świadczenie. Nie trzeba składać żadnych wniosków. Dodatek wyniesie blisko 2000 zł brutto.

do 34 stopni dziś na południu, do 30 w centrum i 24 na Pomorzu. Najwięcej słońca na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze Polski już większe zachmurzenie, do tego przelotny deszcz i burze, lokalnie nawet z gradem.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wielki pożar w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku doprowadził do doszczętnego spłonięcia zabytkowego drewnianego kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja z 1667 roku oraz poważnego uszkodzenia dwóch sąsiednich obiektów historycznych. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia, mówi aspirant sztabowy Anna Oleniacz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.
2: Informacje o pożarze policjanci otrzymali około 1 w nocy. Zgłoszenia wynikało, że na terenie skansenu w Sanoku płoną obiekty zabytkowe. Policjanci zabezpieczali miejsce zdarzenia. Na dzień dzisiejszy, na godzinę 11, zaplanowano oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Zebrany materiał dowodowy posłuży ustaleniu dokładnych okoliczności i przyczyn tego zdarzenia.
1: W akcji brało udział 140 strażaków. Dziś na godzinę 11 zaplanowano oględziny miejsca pożaru. Kolejny pożar w regionie to pożar drewnianego domu w Dąbrówce Szczepanowskiej w powiecie tarnowskim. Przyniósł śmierć dwóm osobom. Nie żyje 28-letni mężczyzna i 54-letnia kobieta. Jedna osoba, która zdążyła się ewakuować z poważnymi obrażeniami, trafiła do szpitala. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
3: Zgłoszenie o pożarze otrzymaliśmy 34 minuty po północy. Dotyczyło drewnianego budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska. W chwili przybycia na miejsce strażaków pożar był już w pełni rozwinięty i obejmował cały budynek. Od osoby obecnej na miejscu zdarzenia uzyskano informację, że w środku mogą znajdować się jeszcze dwie osoby. Niestety w trakcie działań potwierdzono te informacje. Strażacy odnaleźli ciała dwóch osób. Osoba, która opuściła wcześniej budynek, została zabrana do szpitala. W kulminacyjnym momencie w akcji uczestniczyło ponad 40 strażaków, a działania zostały zakończone przed godziną 4.
1: Dokładne przyczyny wybuchu ognia nie są w tym momencie znane. Szczegółowe okoliczności, które doprowadziły do tak dramatycznego w skutkach pożaru, będą teraz przedmiotem oficjalnego śledztwa prowadzonego przez policję pod nadzorem prokuratora. Dziś w nocy około godziny 1 na węgierskiej autostradzie M3 doszło do katastrofalnego wypadku polskiego autobusu rejsowego. Pojazd wracający z Medjugorje zjechał z drogi i wpadł do rowu. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło 12 osób, a ponad 20 zostało ciężko rannych. Autokarem podróżowało łącznie 59 osób. Uczestnicy to pielgrzymi. Wyjazd zorganizowało biuro podróży z Rymanowa Zdroju, a sam pojazd należał do przewoźnika z powiatu jasielskiego. Na miejscu katastrofy natychmiast rozpoczęła się masowa akcja ratunkowa z udziałem wielu służb. Do godziny 3 nad ranem strażacy zdołali ewakuować z wraku 35 osób. Działania były skomplikowane, ponieważ kilku pasażerów zostało uwięzionych pod przewróconym pojazdem. Poszkodowani trafili do szpitala. Odpowiedzi na skalę tragedii z Polski wystartował także specjalny samolot ratunkowy. Węgierska policja pod nadzorem prokuratury bada dokładne okoliczności wypadku. Wstępne hipotezy służb wskazują, że najbardziej prawdopodobną przyczyną zjechania pojazdu z pasa ruchu było zaśnięcie kierowcy za kierownicą. Trwa weryfikacja materiału dowodowego.
0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 12 turystów nie żyje, 7 walczy o życie po wypadku na Węgrzech. Rosja zaatakowała w nocy Kijów i inne ukraińskie miasta. Pierwsze zwycięstwo Maji Chwalińskiej w meczu turnieju rangi 1000. Agnieszka Trajanowska-Bis. Trwa walka o życie polskich turystów rannych w wypadku na Węgrzech. Autokar z pielgrzymami z Medjugorje wpadł do rowu. 12 osób nie żyje, 7 walczy o życie, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
2: 7 kolejnych walczy o życie w szpitalach, są w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia.
1: Służby konsularne i MSZ informują bliskich. Wiadomo, że w wypadku brał udział autokar z Jasła. Pielgrzymi byli z Podkarpacia. Kondolencje na swoich profilach społecznościowych zamieścili prezydent i premier Polski. Wcześniej kondolencje złożył także premier Węgier. Pojazd w środku nocy wjechał do rowu na autostradzie M3. Przyczyny nie są jeszcze znane. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Kijów i inne miasta zostały zaatakowane rosyjskimi rakietami balistycznymi i dronami uderzeniowymi. Ukraińskie bezzałogowce pojawiły się za to nad Moskwą. Po obu stronach są zabici i ranni, o czym Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko poinformował o 3 pożarach wywołanych upadkiem szczątków zestrzelonych rosyjskich dronów. Zapaliły się 2 budynki, spłonęło też kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Ale ukraińska stolica nie była jedynym celem nocnego rosyjskiego uderzenia. Zaatakowane zostały także inne miasta: Kremeńczuk, Kamieńskie i Krzywy Róg w obwodzie dniepropietrowskim. Łącznie zginęło 5 osób, a ponad 30 zostały ranne.
1: Z kolei burmistrz Moskwy napisał o nalocie 600 ukraińskich dronów, przy czym większość została przez Rosjan przechwycona przed dotarciem do stołecznego regionu. Jeden bezzałogowiec wleciał za to w rumuńską przestrzeń powietrzną, po czym został trafiony i uziemiony przez pilota hiszpańskiego myśliwca uczestniczącego w misji NATO w Rumunii. Strażacy nadal monitorują pogorzelisko nad Popradzkim Stawem w Tatrach Słowackich. Po wczorajszym pożarze lasu Popradzki Staw znajduje się w dolnej części Doliny Złomisk, będącej odnogą Doliny Mięguszowieckiej. To popularny cel wycieczek, odwiedzany także przez licznych turystów z Polski. Rozstawiona z numerem 19 Maja Chwalińska wygrała.

0: wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiaj ten region rozgrzeje się do czerwoności. Temperatury ponownie przekroczą 30 kreskę. Dzisiaj na termometrach 33 stopnie, na barometrach 1011 hektopaskali. Wiatr z kierunku południowego, który wieje bardzo delikatnie, ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Obecnie zachmurzenie zerowe. W ciągu dnia tych chmur może jednak pojawiać się nieco więcej. Przelotne opady deszczu dopiero późno w nocy i jutrzejszego dnia. Również opady będą się pojawiać jutro po południu. Pojawią się opady, będą intensywne i jutro też nieco chłodniej, 25-26 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. Presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
3: Reklama. Trendy Weekend w Trendy Radio.
4: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio. You are-

melduje się w studio Trendy Radia i oficjalnie odpalam nasz wspólny niedzielny czas. Choć to już można powiedzieć środek weekendu, my ani myślimy zwalniać tempa, wręcz przeciwnie. Zabieram Was dzisiaj w niesamowitą, słoneczną podróż z Trendy Radiem, naszym muzycznym azymutem na najbliższe minuty. Staje się gorące hiszpańskie wybrzeże, spakowani. No to ruszamy, bo przed nami ekipa, czyli modelki, Hajhania, Bartek, Kubicki i Kostek. Prosto z głośników krzyczymy: uciekam do Alicante, bądźcie ze mną!

Lenistwo w Trendy Radio trwa w najlepsze, a ja zerkam w kalendarz, bo dziś jest doskonały powód do świętowania i składania życzeń. Jeśli macie w swoim otoczeniu solenizantów, łapcie za telefony, kto dziś rządzi? Imieniny obchodzą przede wszystkim Roch i Diomedes, ale to nie koniec, świętują również Stefan, Emil, Tytus, Wawrzyniec, Saba, Ambroży, Laurencjusz, Laurenty, Ciechosław oraz Symplicjusz. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy mnóstwo zdrowia, uśmiechu i tylko dobrych fluidów z Trendy Radia. A dla Was wszystkich kolejna porcja doskonałej muzyki.

Wskakujemy na wyższy poziom radiowej energii, bo okazuje się, że dzisiejsza niedziela sprzyja poszukiwaczom mocnych wrażeń. A to dlatego, że mamy dzisiaj Światowy Dzień Roller Coastera. To święto upamiętnia opatentowanie pierwszej takiej kolejki w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku. Choć od tamtego momentu minęły dekady, cel jednak wciąż jest ten sam: potężny skok adrenaliny, wiatr we włosach i totalny okrzyk radości na pętli. Dajcie znać, czy lubicie takie eksperymentalne atrakcje, a tymczasem w Trend Radio gwarantujemy również zakręconą muzyczną jazdę bez trzymanki.

Muzyka w Trendy Radio łączy pokolenia i doskonale to udowadniamy w ten niedzielny dzień. Za moment w waszych głośnikach absolutna klasyka w wyjątkowym wydaniu. Szykujcie się na formację Bee Gees i ich wielki hit You Win Again. Ale czy wiedzieliście, że chwytliwa melodia tego utworu przyszła Barremu Gibbowi do głowy we śnie? Obudził się, zapisał ją i tak powstał hymn lat 80., który w Wielkiej Brytanii wdrapał się na sam szczyt list przebojów. Posłuchajmy więc, jak brzmi w niedzielny dzień.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Działa już infolinia po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Trudny weekend dla turystów i toprowców z powodu upału i tłumów. Resort zdrowia zwiększył limit miejsc na studiach lekarskich. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło w nim 12 osób, 7 jest w stanie ciężkim. Podróżujący Polacy to pielgrzymi z Podkarpacia wracający z sanktuarium w Meczugorie. O czym więcej Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Autokar, którym jechało 57 pasażerów i dwóch kierowców, jadąc w nocy autostradą, zjechał na prostym odcinku drogi do rowu i przewrócił się. Według wstępnych ustaleń węgierskiej policji, kierowca prawdopodobnie zasnął. Służby konsularne są na miejscu, zapewnia rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
3: Uruchomiliśmy specjalny zespół kryzysowy na placówce na Węgrzech. Działa również specjalny numer dla osób, które niepokoją się o swoich bliskich.
2: Kondolencje rodzinom ofiar złożył już prezydent, premier i ministrowie, szef MSZ-u oraz infrastruktury Dariusz Klimczak, który jednocześnie zapowiedział, że zlecił już kontrolę przewoźnika, którego autobus uległ tragicznemu wypadkowi na Węgrzech.
1: Kierowca podejrzewany przez węgierską policję o zaśnięcie za kierownicą został zatrzymany. Wypadek przeżył także drugi kierowca tego autokaru. Aż 13 razy interweniowali minionej nocy ratownicy Topr w Tatrach, a podczas całej minionej doby blisko 30 razy nie udało się uratować życia turysty, u którego doszło do zatrzymania krążenia podczas zejścia z nadmorskiego oka nad Czarny Staw pod Rysami. Dziś nad ranem ten turysta zmarł. W Tatrach panuje obecnie upał i bardzo duży ruch turystyczny. Pod popularnymi szczytami tworzą się kolejki turystów oczekujących na wejście, m.in. na Giewont i Rysy. Ratownicy apelują o ostrożność, dostosowanie trasy do własnych możliwości i rozwagę podczas górskich wędrówek. Będzie więcej miejsc na studiach lekarskich w nowym roku akademickim. Resort zdrowia zgodził się z propozycjami Ministerstwa Nauki i zwiększył limity na kilku uczelniach. Ma to związek z brakami na niektórych specjalizacjach. Po 15 dodatkowych miejsc dostały uczelnie w Nowym Sączu, w Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy. Za 30 lat może ich być 300 tysięcy. Dlatego w kolejnych latach ministerstwo planuje ograniczyć otwieranie nowych kierunków medycznych i skupić się na promocji deficytowych specjalizacji.

0: pojawią się opady, będą intensywne i jutro też nieco chłodniej, 25-26 stopni.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Reklama. Słuchasz Trend Radio.

Dzisiaj niedzielny program Trendy Radia. Jak już informowaliśmy w naszych serwisach informacyjnych, dzisiejszy poranek przyniósł nam niezwykle tragiczne wiadomości z Węgier, gdzie w wypadku autokaru ucierpieli mieszkańcy naszego regionu. Łączymy się w bólu i myślach z rodzinami poszkodowanych ofiar. Chcemy, aby ta niedziela na naszej antenie upłynęła pod znakiem wzajemnego wsparcia i muzycznego ukojenia. Bądźmy dziś razem.

0: Zaglądamy w naszym weekendowym programie do naszego regionu, a tutaj mieszkańcy oraz goście gminy Rygice spotkają się na tradycyjnym święcie plonów. Tegoroczne dożynki gminne odbywają się właśnie dzisiaj w Woli Lubeckiej, a oficjalne rozpoczęcie świętowania zaplanowano na godzinę 14:30. Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w bogatym programie obrzędowym i artystycznym, który rozpocznie się od uroczystej mszy świętej w kościele w Woli Lubeckiej. Po nabożeństwie ulicami przejdzie barwny korowód dożynkowy, który doprowadzi uczestników na miejsce oficjalnego otwarcia dożynek. O szczegółach Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
1: Zapraszam wszystkich do Ryglic na dożynki gminne, które w tym roku odbędą się w miejscowości Wola Lubecka. Będą oczywiście obrzędy dożynkowe, będą zaprzęgi konne, będzie 20 wiejcy dożynkowych, będzie degustacja różnego rodzaju potraw, blisko 20 stoisk, również gwiazda wieczoru, pogwizdani. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na spędzenie wspólnego popołudnia właśnie w miejscowości Wola Lubecka. Rozpoczynamy mszą świętą w kościele w Woli Lubeckiej.
0: Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje towarzyszące dla całych rodzin, wśród których znajdą się animacje, tańce, gry i zabawy dla dzieci, dmuchańce, żywe maskotki oraz bogata strefa gastronomiczna. Świętowanie zakończy się wielką zabawą taneczną z zespołem Relax, która potrwa od godziny 21 aż do 1 w nocy.

0: Reklama. Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
1: Reklama.

0: Dzisiejsze doniesienia z dróg i z regionu sprawiają, że niedzielne popołudnie spędzamy w bardziej stonowanych nastrojach. W Trendy Radio dbamy o odpowiedni balans na antenie, dlatego w najbliższym czasie stawiamy na zdecydowanie spokojniejsze brzmienia. Wybieramy utwory z nutą refleksji, idealne do tego, by na moment zwolnić bieg i po prostu odpocząć się przy radiu. Zostańcie z nami.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Dzisiaj podróżujemy po naszym regionie, gdzie wiele się dzieje, a teraz zaproszenie do skansenu w Szymbarku, gdzie odbywa się pogórzańskie targowisko staroci. Na uczestników wydarzenia czekają wystawcy oraz pasjonaci unikatowych przedmiotów kolekcjonerskich. O szczegółach Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
1: Jak co roku zjeżdżają się wszyscy kolekcjonerzy różnych starych przedmiotów, twórcy rzemiosła, którzy prezentują w otoczeniu pięknego skansenu swoje towary. Można przy okazji coś zakupić. O godzinie 15 będzie uroczyste otwarcie kolejnej wystawy czasowej w chałupie z Gródka. Tym razem wystawa będzie prezentowana nasze zbiory, świeżą naszą kolekcję muzealną, rzeźb ludowych autorstwa Jana Grybosia. Jan Gryboś pochodził z Gródka i całe życie spędził w swojej rodzinnej wsi. Praktycznie całe życie poświęcił rolnictwu, natomiast jak on sam już mówił, na emeryturze nie miał się czym zająć, więc zajął się rzeźbieniem.
0: Targowisko czynne będzie dzisiaj do godziny 16:00.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 5 Polaków w ciężkim stanie, 12 nie żyje po wypadku na Węgrzech. W związku z wypadkiem jarmark w Gdańsku odwołuje część artystyczną. Mamy najnowszy ranking najlepszych miast do życia dla ludzi młodych. Kraków uwielbiany przez tę generację. Agnieszka Trojanowska, BIS. Są nowe informacje w sprawie polskiego autokaru na Węgrzech. W nocy pojazd wpadł do rowu na autostradzie M3. Zginęło 12 osób. Informacje przekazywane przez służby wsłuchuje się Szymon Kępka.
2: Najnowsze informacje mówią nie o 7, a o 5 osobach w ciężkim stanie. Andrzej Osiak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3: 5 osób jest rzeczywiście w stanie zagrożenia. Lekarze na miejscu, wierzymy w to, robią wszystko, żeby udzielić skutecznej pomocy.
2: Łącznie autokarem podróżowało 57 osób i dwóch kierowców. Poszkodowani są w szpitalach w Miszkolcu, Egerze i Debreczynie. Wcześniej węgierskie media i policja informowały o zatrzymaniu kierowcy polskiego autokaru. MSZ tych informacji nie potwierdza. Autokar blisko godziny 1 w nocy zjechał do rowu. 12 osób zginęło w wyniku tego wypadku. Wiadomo, że to turyści z Podkarpacia. Celem wycieczki było sanktuarium w Medjugorje.
1: Polska ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W związku z wypadkiem w Gdańsku zapadła decyzja o odwołaniu części artystycznej i zamknięcia jarmarku Świętego Dominika. Stoiska handlowe oraz infrastruktura jarmarku pozostają otwarte do godziny 20. Dziś ostatni dzień tegorocznej edycji trójmiejskiej corocznej imprezy, w tym roku organizowanej po raz 766. Trwa obława na sprawcę postrzelenia kobiety w podpoznańskim Swarzędzu, mówi sierżant Michał Wiśniowski z zespołu prasowego poznańskiej policji.
4: Trwają szeroko zakrojone poszukiwania spraw. Działania prowadzone są na lądzie, wodzie i z powietrza, przy użyciu m.in. dronów oraz psów tropiących. Równocześnie śledczy i technicy kryminalistyki zabezpieczają ślady oraz wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia.
1: Funkcjonariusze znają już tożsamość mężczyzny podejrzewanego o atak. Ranna kobieta w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Sprawca najprawdopodobniej użył broni czarnoprochowej. Według lokalnych mediów poszukiwany mężczyzna jest byłym partnerem ofiary. Pokolenie Z, a więc młodzież i młodzi dorośli, uwielbiają spędzać czas w Krakowie. Stolica Małopolski znalazła się w światowej czołówce miast rankingu młodych ludzi, mówi socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Magdalena Klarenbach.

0: średnią prędkością 15 km na godzinę, zachmurzenie na poziomie 20%. Noc będzie pogodna i ciepła, bo na termometrach 18-19 stopni, jutrzejszego dnia do 26, ale późnym popołudniem poniedziałkowego dnia pojawią się opady i będą to opady intensywne, będą to opady burzowe.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: Reklama.

0: Dzisiaj mówimy o tym, co wydarzyło się nocą o godzinie 1 na węgierskiej autostradzie M3, gdzie doszło do katastrofy polskiego autobusu rejsowego. Pojazd wracający z Medjugorje zjechał z drogi i wpadł do rowu. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło 12 osób, a ponad 40 obecnie znajduje się w szpitalach. Autokarem podróżowało łącznie 59 osób. Uczestnicy to pielgrzymi. Wyjazd zorganizowało biuro podróży z Rymanowa Zdroju, a sam pojazd należał do przewoźnika z powiatu jasielskiego. Jak wynika ze wstępnych informacji, pielgrzymka rozpoczęła się 8 sierpnia w Strzyżowie, a kolejni uczestnicy wsiadali w Krośnie i Miejscu Piastowym. Na miejscu katastrofy natychmiast rozpoczęła się masowa akcja ratunkowa z udziałem wielu służb. Działania były skomplikowane, ponieważ kilku pasażerów zostało uwięzionych pod przewróconym pojazdem. Poszkodowani trafili do szpitali. W odpowiedzi na skalę tragedii z Polski wystartował także specjalny samolot ratunkowy. W związku z tragedią w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbył się sztab kryzysowy. O tym Bartosz Gubernat, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego.
1: Mówiąc na ten moment, niestety potwierdził się taki czarny scenariusz. Autokar z mieszkańcami województwa podkarpackiego, który jechał w kierunku Polski, miał wypadek na autostradzie na Węgrzech. Poszkodowani to przede wszystkim 12 ofiar śmiertelnych. Mamy ponad 40 osób w tej chwili w szpitalach. Te osoby zostały przewiezione do 4 szpitali w Miszkolcu, Debreczynie, Rekazie i w Egerze. Część tych osób jest bardzo poważnie rannych. Pani wojewoda jest w kontakcie ze służbami konsularnymi oraz przedstawicielami ministerstw. Tutaj nawiązaliśmy kontakt oczywiście z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia i NFZ dlatego, że jeżeli będzie taka konieczność, będziemy organizować transport osób poszkodowanych do kraju. Przed chwilą w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się także posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas tego spotkania weryfikowaliśmy te fakty, które do tej pory udało się zebrać i podjęliśmy decyzję o jak najszybszym zorganizowaniu pomocy psychologicznej dla osób poszkodowanych oraz rodzin ofiar, które w wypadku ucierpiały.

0: jeszcze dodać, że uruchomiona jest specjalna infolinia dla rodzin poszkodowanych. To jest numer telefonu 36 204 72 95 02. Na miejscu pracują cały czas służby konsularne. No i staramy się zapewnić jak najlepszą opiekę osobom poszkodowanym. Ta lista nie jest zweryfikowana do tego stopnia, żeby powiedzieć, kto konkretnie zginął. Natomiast no, są to mieszkańcy całego województwa podkarpackiego, ale przede wszystkim okolice Strzyżowa, Lubeni, tutaj te rejony. Tutaj nie przesądzamy, że są to osoby, które zginęły w tym wypadku.
1: Węgierska policja pod nadzorem prokuratury bada dokładne okoliczności wypadku. Wstępne hipotezy służb wskazują, że najbardziej prawdopodobną przyczyną zjechania pojazdu z pasa ruchu było zaśnięcie kierowcy za kierownicą. Trwa jednak weryfikacja materiału dowodowego. Wszelkie informacje znajdziecie również na naszej stronie internetowej, na naszym profilu facebookowym i będziemy również na bieżąco informować na naszej antenie.
2: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Podkarpacie i Małopolska.
1: Rozpoczęliśmy intensywny okres dożynkowy, a sierpień to właśnie taki dożynkowy czas. To tradycyjne słowiańskie ludowe święto celebrujące zakończenie żniw i prac polowych. Znane również jako święto plonów. Jest to uroczystość dziękczynna za urodzaj, podczas której społeczność wiejska gromadzi się, aby docenić ciężką pracę rolników. Tradycyjnie odbywa się na przełomie sierpnia i września i obejmuje obrzędy takie jak wykonanie wieńca dożynkowego z ostatnich kłosów zboża oraz wręczenie chleba pieczonego z nowego ziarna, a także odbywają się msze święte, często też festyny i biesiady. A więcej? Tomasz Czapla, dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy.
2: W tym dniu ukończenia prac żniwnych, kiedy to już ostatni snop pszenicy się zbierało, albo owsa, zwany on był wtedy też babą, ten właśnie snop, ubierało się go zielem, polnymi kwiatami, rumiankiem, krwawnikiem, tym co symbolizowało obfitość. I niosło się do domu gospodarza i tam właśnie taką babę żniwną wiozło się też na wozie i u gospodarza odbywał się obrządek. Przed domem oblewano wieniec wodą na dobrą zapowiedź pogody na przyszły rok. Potem wykonywano przyśpiewki gospodarzom na wykupienie tego wieńca. Gospodarz wykupywał. Tutaj temu towarzyszyły na pewno takie tańce, byli muzykanci, tych na wioskach oczywiście też nigdy nie brakowało.
1: Dożynki są okazją do wzmocnienia więzi społecznych i docenienia znaczenia pracy rolników, bez której nie ma bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwa.

0: Reklama. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
1: Mamy quady dla każdego.
0: Zapraszamy. Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej. Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Dzisiaj cały czas trzymamy rękę na pulsie i sprawdzamy, jak rozwija się sytuacja zarówno na Węgrzech, jak i w Sanockim Skansenie, który z powodu nocnych wydarzeń został tymczasowo zamknięty dla odwiedzających. Jeśli szukacie sprawdzonych i oficjalnych komunikatów, numerów infolinii dla rodzin czy zdjęć z regionu, odwiedzajcie nasz portal trendyradio.pl oraz radiowy profil na Facebooku. Tam nasz zespół informacyjny publikuje wszystkie informacje na bieżąco.

0: Sobotni dzień przyniósł w wielu miejscach święto plonów. Nie inaczej było w gminie Iwonicz-Zdrój. Tutaj dożynki gminne odbyły się w Lubatowej. Na to tradycyjne święto plonów zaprosili burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju, Sołectwo Lubatowa oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Lubatowej. Wydarzenie stało się doskonałą okazją do podziękowania za zbiory oraz do wspólnej, radosnej zabawy w gronie rodziny i znajomych. Mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
1: Dożynki to wielkie święto, święto u nas w gminie Iwonicz-Zdrój, też z tego względu, że świętujemy w Lubatowej, a ta miejscowość w tym roku kończy 650 lat swojego istnienia, dlatego podjęliśmy decyzję, aby te uroczystości dożynkowe, czyli dziękczynne, de facto zorganizować właśnie tutaj w Lubatowej. Oczywiście nasza wdzięczność, te słowa wdzięczności kierujemy zarówno do Pana Boga za dar pogody, za obfite plony, no i do rolników, ich spracowanych rąk, ponieważ no, dzięki ich ciężkiej pracy, kiedy my często wypoczywamy, wyjeżdżamy na wakacje, oni mają najcięższy czas właśnie pracy, żniw i zbioru plonów. Nasze półki w sklepach są pełne i spiżarki w domach, więc za to wielkie też podziękowanie dla wszystkich rolników.
0: Wieniec dożynkowy to absolutne serce i najważniejszy symbol każdego święta plonów. Ta misterna, zapierająca dech w piersiach konstrukcja to znacznie więcej niż ludowa ozdoba. To wieńczące rok pracy dzieło sztuki, w którym każdy element, kształt i użyte ziarno mają swoje głębokie, zakorzenione w tradycji znaczenie, co przygotowały KGW, stowarzyszenia oraz liczne organizacje z terenu gminy Iwonicz-Zdrój.
2: Przygotowania trwały niedługo, bośmy się zdecydowały, no późno można powiedzieć, ale się babki tak zdecydowały, tak się szykowały, tak się zjednoczyły, takie były aktywne, że doszło do tego, żeśmy zrobiły i myślę, że nie jest tak źle.
3: Pierwszy raz po prostu taki wieniec zrobiłyśmy i trzeba podkreślić, że całą podstawę, cały stelaż wykonał nasz klubowicz, mężczyzna.
2: Mąż pani Ewy. A jesteśmy bardzo młodym klubem, zaczęliśmy dopiero w maju.
4: No, skłosów zboża, pszenicy, owsa, kwiatów,
3: ziół. I wszystkich nasion, takich, które fasola, ciecierzyca, mak.
2: Wszystko naturalne.
4: Naturalne pomysły z głowy, nieściągane z żadnych internetów.
0: Wieczorną część rozrywkową o godzinie 17 otworzył koncert Gwiazdy Dożynek energetycznego zespołu Redlin. Tuż po nich o godzinie 19 publiczność rozbawił kabaret Ares, a zwieńczeniem całego dnia była taneczna potańcówka z DJ Kuba.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po wypadku autokaru na Węgrzech premier wysyła specjalny samolot rządowy. Policja szuka sprawcy potrzelenia kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Ledwo wygrała turniej, już zaczyna nowy Iga Świątek. Dziś gra w Cincinnati. Agnieszka Trojanowska-Bis. Specjalny rządowy samolot poleci na Węgry po polskich pielgrzymów po tragicznym wypadku autokaru. 12 osób zginęło, kilka jest w stanie ciężkim. Reszta z 59-osobowej załogi, które podróżowały do Medjugorje, pozostaje w szpitalu. Szymon Kępka śledzi najnowsze doniesienia w tej sprawie.
2: Wszystkim poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna, informuje premier Donald Tusk, który potwierdza wysłanie rządowego samolotu po polskich pielgrzymów. Na miejscu jest także udzielana pomoc konsularna. Andrzej Osiak z MSZ.
3: Nasi dyplomaci pomagają, jeśli pojawia się bariera językowa. Wiem również, że przedstawiciele naszej Polonii zaangażowali się w pomoc, między innymi z okolic Egeru.
2: Autokarem podróżowali turyści z Podkarpacia, którzy wracali z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny.
1: Śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prowadzić będzie prokuratura okręgowa w Krośnie. Węgierska policja już teraz prowadzi przesłuchania, które mają wykazać okoliczności wypadku. 5 osób zginęło w kolejnym rosyjskim ataku na Ukrainę. Celem wojsk agresora były obwody Zaporoski, Dniepropietrowski, Doniecki i Chersoński. Mer Kijowa Witalij Kliszko poinformował, że rosyjskie wojska zaatakowały miasto rakietami balistycznymi. W wyniku rosyjskiego ataku 3 osoby zostały ranne. Po postrzeleniu kobiety w podpoznańskim Swarzędzu trwa obława. Wczoraj po południu kobietę odnalazł przypadkowy przechodzień, mówi sierżant Michał Wiśniewski z poznańskiej policji.
4: Policjanci odebrali zgłoszenie od przechodnia, który na klatce schodowej budynku odnalazł nieprzytomną kobietę z raną głowy. Poszkodowana w stanie zagrażającym życiu natychmiast trafiła do szpitala. Prawdopodobnie sprawca użył broni czarnoprochowej.
1: Kobieta w ciężkim stanie od wczoraj przebywa w szpitalu. Funkcjonariusze znają już tożsamość mężczyzny podejrzewanego o atak. Poszukiwania napastnika prowadzone są na razie na lądzie, wodzie i z powietrza. Policjanci używają także dronów i korzystają z pomocy psów tropiących. Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Toronto nie ma czasu na odpoczynek. Za 4 godziny gra mecz w amerykańskim Cincinnati. Jej pierwszą rywalką będzie w drugiej rundzie kolumbijska kwalifikantka Emiliana Aranko.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj w regionie bardzo pogodnie, słonecznie, upalnie, na termometrach powyżej 33 stopni, na barometrach 1011 hektopaskali. Biometr niestety mamy niekorzystny. Niska wilgotność powietrza, ta oscyluje w granicach 20%. Najbliższa noc również ciepła, z temperaturami w granicach 19, nawet 20 stopni. Jutro nieco niższe temperatury, 26 kresek w regionie, a późnym popołudniem pojawią się również w poniedziałek opady deszczu. Mogą to być również opady burzowe. Kolejne dni tygodnia przyniosą lekkie ochłodzenie, ale temperatury pod koniec tygodnia ponownie wzrosną powyżej 27 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne.

0: sky.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.
4: Twój region. Twoje radio. Trendy.

0: Zaglądamy do naszego regionu. Tutaj ruszają prace związane z utworzeniem klubu samopomocy w Mymoniu. Inwestycja ma na celu stworzenie nowoczesnego miejsca dziennego wsparcia dla osób starszych, chorych oraz z niepełnosprawnościami z terenu gminy. Klub samopomocy zapewni seniorom przestrzeń do integracji, aktywizacji społecznej oraz realizacji działań wolontariackich. O szczegółach Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
1: Ruszamy z budową, czy też inaczej można powiedzieć przebudową budynku starej szkoły w miejscowości Mymoń właśnie na placówkę o takim charakterze, czyli dzienne centrum samopomocy dla osób starszych. Te prace ruszają właśnie w tym momencie, natomiast czas, jaki ma wykonawca na zrealizowanie, to jest 12 kolejnych miesięcy, czyli zakładamy, że od lipca przyszłego roku ta placówka zacznie funkcjonować. Generalnie co do zasady, to centrum samopomocy jest to miejsce, gdzie aktywni, starsi ludzie chcą wspólnie ze swoimi rówieśnikami spędzać wolny czas.
0: Szacowany budżet całego przedsięwzięcia wynosi ponad 4 miliony złotych.
2: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

Wracamy do naszej playlisty i propozycji, które idealnie wpisują się w spokojniejszy klimat dzisiejszego programu. Przed nami chwila z klasyką, która zawsze broni się świetną melodią i doskonałym tekstem. Przygotowaliśmy dla Was utwór, który niezależnie od okoliczności niesie ze sobą sporo dobrej, kojącej energii. Wyciszamy emocje i wsłuchujemy się w te dobrze znane dźwięki.

0: Reklama. Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej. Reklama.
1: Twój region, twoje radio, trendy.

Dla tych Państwa, którzy dopiero włączyli odbiorniki, przypominamy o najważniejszych tematach dnia w regionie. Cały czas mówimy o nocnym pożarze w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Ogień doszczętnie sprawił 17-wieczny kościół przeniesiony z Bączala Dolnego. Na szczęście w akcji, w której brało udział blisko 140 strażaków, nikt nie ucierpiał. Śledzimy także doniesienia z dróg po wypadku autokaru z mieszkańcami Podkarpacia na Węgrzech oraz tragiczne wiadomości z Małopolski, gdzie w nocnym pożarze domu w Dąbrówce Szczepanowskiej zginęły dwie osoby. Sprawdzone informacje znajdziecie też na portalu trendyradio.pl, a w głośnikach czas na kolejną porcję łagodnej muzyki.

0: Wczoraj w wielu miejscach odbywały się święta dożynkowe. Nie inaczej było również w gminie i powiecie jasielskim, bo tutaj świętowano zakończenie tegorocznych żniw w zimnej wodzie. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 14:00. Dziękczynną mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Marcina w Szewniach, gdzie modlono się w intencji rolników i zebranych plonów. A o tym Wojciech Piękoś, wójt gminy Jasło.
1: Polska wie, że rok się zmienia, ale polski konsumenci co roku potrzebują żywności. Ktoś ją musi produkować. Czasami mam takie wrażenie, że jak się młodzież pyta, skąd jest dany produkt, to mówią, że ze sklepu. Ale jednak trzeba nauczyć choćby tych młodych ludzi, że żywność jest produkowana na roli. W różnych formach, mówiąc o roli, mam na myśli bardzo szeroką paletę tych aktywności rolniczych. Tak jak mówiliśmy, to są rolnicy, to są sadownicy, to są ogrodnicy, to są pszczelarze i tak dalej. Tych aktywności rolniczych jest sporo. Szacunek do żywności zawsze tkwił w naszej kulturze. Zawsze tkwi i tak mi się wydaje, że tkwi w naszym DNA.
0: Dożynki to tradycyjne słowiańskie święto plonów, które stanowi uhonorowanie całorocznego trudu rolników i symboliczne podziękowanie za zebrane zbiory. Mówią Jolanta i Jerzy Dubielowie, starostowie tegorocznych dożynek.
2: Praca jest ciężka bardzo na roli. Trzeba szanować tą pracę. To nie tylko zależy ta praca od nas, zależy to tak po skrócie od pogody. Także trzeba szanować. Chlebek zawsze trzeba szanować, bo trzeba na niego ciężko pracować.
3: Czujemy się zaszczycenie, że możemy reprezentować powiat i gminę.
2: Trochę stresu, bo to tak...
3: Stres jest, oczywiście, że jest.
0: Oficjalne otwarcie uświetnił tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu kaszubskiego zespołu regionalnego Koleczkowianie, mówi Alicja Zając, senator RP.
4: Cudowny czas po żniwach. Po żniwach czas dożynek. Dożynek, które są hołdem dla polskiego rolnika, które są hołdem dla tych, którzy zbierają plony ziemi, dla mieszkańców wsi, ale także dla tych wszystkich, którzy umieją to docenić. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy organizują dożynki w całej Polsce. Dzisiaj mamy nadzwyczajnych gości z rodu Kaszubów. To są zupełnie inne obrzędy, inne śpiewy, inne instrumenty, inne też stroje. Ale myśl jest ta sama. Podziękować Panu Bogu za obfity plon i podziękować tym wszystkim, którzy o ten plon zadbali i zebrali go, żebyśmy mogli mieć na chleb.
0: Polska żywność jest uważana za bezpieczną i wysokiej jakości, podkreślała Maria Kurowska, poseł RP.
5: Ale wciąż jest to polska wieś i polska żywność i cieszmy się, póki mamy tą polską żywność na stole i jednocześnie róbmy wszystko, aby właśnie ta polska żywność była na naszych stołach. Dlatego, że to jest żywność z naszej kultury klimatycznej, z tego obszaru, gdzie ona jest dostosowana do naszych wymogów organizmu. Ta żywność jest jednocześnie lekarstwem. I o to właśnie chodzi, abyśmy budowali swoje organizmy, abyśmy nie czuli głodu, abyśmy po prostu mogli wciąż żyć, bo bez wszystkiego się da żyć, ale bez jedzenia, bez picia żyć się nie da. A to, co mamy do jedzenia, no to właśnie skąd? Z polskiego pola, od polskich rolników i oby tak zawsze było.
0: Wieczorna część programu przyniosła mnóstwo rozrywki. O godzinie 20:00 odbył się koncert zespołu Loka. Świętowanie zakończyło się wspólną zabawą ogrodową z zespołem Rafa.
6: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Ten weekend dużo dzieje się w regionie. Wczoraj mieszkańcy oraz goście zgromadzili się na placu targowym Mój Rynek, aby wspólnie celebrować dożynki gminy Jedlicze. Wydarzenie stało się doskonałą okazją do podziękowania za tegoroczne plony i kultywowanie lokalnych tradycji. Uroczystości rozpoczęły się dziękczynną mszą świętą w kościele parafialnym. Podczas nabożeństwa poświęcono m.in. chleb i misternie wykonane wieńce. Po mszy barwny orszak dożynkowy przemaszerował na plac targowy, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie wydarzenia. O tym Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze.
1: Dzisiaj żyjemy w świecie takiego rolnictwa bardzo nowoczesnego. To są już naprawdę producenci rolni, tak się dzisiaj o nich mówi. Natomiast piękne jest to, że potrafimy nawiązać do tradycji, do naszych przodków i pamiętamy, jak to wszystko odbywało się w czasach jeszcze przedwojennych. Więc rzeczywiście patrząc na wieńce dożynkowe, które tutaj mamy na terenie gminy Jedlicze, chcę powiedzieć, że jestem naprawdę dumny z tych grup wieńcowych, ponieważ rozumieją to, co robią. Te wieńce nawiązują etnograficznie albo do korony maryjnej, albo do snopu siana. To jest bardzo istotne w naszej etnografii. Piękne chleby zostały upieczone. Chleb to jest takie sakrum dożynek. No i to wszystko składa się w taką całość. Mnie cieszy to, że ludzie rozumieją, dlaczego są dożynki, co świętujemy tak naprawdę i są świadomi, dlaczego to robimy. I właśnie tym takim autentycznym autentycznym formą przygotowania dożynek, wszystkich tych elementów tradycyjnych, zwyczajów, które są od czasu do czasu prezentowane. Dziękujemy wszystkim rolnikom, którzy dzisiaj współcześnie pracują na roli i czynimy taki głęboki ukłon dla właśnie naszych przodków. To jest istotne tutaj.
0: Niezwykle ważnym elementem tegorocznego święta była tradycyjna prezentacja wieńców dożynkowych. Lokalne miejscowości i sołectwa z terenu gminy przygotowały własne kompozycje, które zachwycały kunsztem wykonania. Zwyczaj ten sięga jeszcze XVI wieku, kiedy na ziemiach polskich rozwijała się gospodarka folwarczna, choć same obrzędy mają korzenie w dawnych, przedchrześcijańskich tradycjach słowiańskich. A jakie wieńce przygotowano w Jedliczu?
2: Jesteśmy z KGW Podniebyle. Wieniec to jest nasz domek, wiejski domek z gospodarzami.
3: Jak wyglądały przygotowania?
2: Zbierałyśmy się wieczorami i zrobiłyśmy wieniec. Jeszcze tam ostatnie szlichty do tego wieńca, no to już były to w sumie wczoraj. Kwiatki żeśmy tam dołożyły, jarzębinę, no żeby to wyglądało dobrze, ładniej i cieszyło oko.
3: Długo trwało przygotowanie takiego wieńca?
2: No, razem ze zbieraniem to 2 tygodnie, no ale po 2 godziny, no i nie codziennie, ale 2 tygodnie to już były takie przygotowania, a plany były jeszcze wcześniej, co powstanie, tak, plany były wcześniej.
3: Skąd pomysł?
2: Wspólny, my spotykamy się, bo mamy też zespół i spotykamy się, i tak żeśmy uznały, że w domku dawno nie było coś takiego, no i tak to poszło.
4: To jest serce. Wykonane z pszenicy, kwiaty suszone.
3: A jak wyglądały przygotowania? Jak długo?
4: To jest... No trochę trzeba czasu. Trzeba nazbierać zboża, przygotować, żeby było wyschło i później po kolei wypleść.
3: A skąd pomysł na serce?
4: Tak jakoś przyszło do głowy, że serce i Matka Boża.
0: Wieczorna część imprezy upłynęła pod znakiem muzyki i biesiady. Na scenie prezentowały się zespoły Jarzębina, Magnolia oraz Danie Dranie. Zwieńczeniem dożynkowego świętowania była huczna potańcówka, którą poprowadził zespół Heaven.
5: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.

0: Powracamy do tragicznych wydarzeń z dzisiejszej nocy. Tutaj prokuratura okręgowa w Krośnie wszczyna śledztwo w sprawie tragicznego wypadku. Na Węgrzech w wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wśród ofiar jest znaczna liczba mieszkańców województwa podkarpackiego. 40 osób znajduje się w szpitalach. Część z nich jest ciężko ranna. Na miejscu katastrofy natychmiast rozpoczęła się masowa akcja ratunkowa z udziałem wielu służb. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. Wojewoda jest w kontakcie ze służbami konsularnymi oraz przedstawicielami ministerstw. Ponadto uruchomiono specjalną infolinię dla rodzin osób poszkodowanych, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
1: Są to mieszkańcy województwa podkarpackiego z bardzo różnych gmin, różnych miejscowości. Jesteśmy w tej chwili na etapie weryfikacji listy osób, którą otrzymaliśmy. Musimy mieć potwierdzenie z różnych stron, że ta lista, którą otrzymaliśmy, to jest ostateczna lista osób, które uczestniczyły w pielgrzymce. Jesteśmy na etapie kontaktu z samorządowcami z tych gmin, z których osoby znajdują się na liście. Po ostatecznym ustaleniu i potwierdzeniu tego na naszej stronie podamy do publicznej wiadomości informacje co do miejscowości, z których te osoby pochodziły. Natomiast policja będzie bezpośrednio kontaktować się już z rodzinami, to jest ochrona danych osobowych, nazwisk osób absolutnie nie będziemy podawać do publicznej informacji. Jest infolinia, gdzie rodziny mogą bezpośrednio zadzwonić i zapytać o swoją osobę bliską. Jesteśmy również po rozmowie bezpośredniej z Ministerstwem Zdrowia i z Departamentem Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego. Jest tam gotowość postawiona pomoc humanitarna i lotnicze pogotowie ratunkowe. Jeżeli tylko zapadną decyzje ze strony węgierskiej, że jest potrzebna pomoc lekarzy i medyków z Polski, to służby są gotowe natychmiast taką pomoc wysłać. Również staramy się ustalić, ale to już poprzez samorządowców, czy te rodziny będą potrzebowały pomocy psychologicznej. Jesteśmy w każdej chwili gotowi wysłać pomoc psychologiczną do tych rodzin. Jeżeli rodziny będą potrzebowały jakiejkolwiek innej pomocy, również jesteśmy gotowi takiej pomocy wszystkim rodzinom również udzielić.
0: Wyrażając głęboki żal oraz solidarność z rodzinami i bliskimi ofiar, wojewoda wydała zarządzenie w sprawie uczczenia ich pamięci. Jutro o godzinie 12 na terenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy. Do 19 sierpnia flagi państwowe na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jego delegatur zostaną opuszczone do połowy masztu, oddając hołd ofiarom tragedii. Wojewoda zwróciła się także do samorządów województwa podkarpackiego o rozważenie podjęcia działań upamiętniających ofiary, a także wystosowała apele o zachowanie stosownego charakteru wydarzeń.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Minuta ciszy i opuszczenie flagi po tragedii autokaru na Węgrzech. Miliony złotych na przygotowanie i odrestaurowanie schronów. Poważny lifting przeszła także hala targowa w Gdańsku. Teraz turyści i mieszkańcy mogą tam spędzić bardzo miły czas. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego. Przez 3 dni flagi będą obniżone do połowy masztu. To wszystko w związku z wypadkiem autokaru na Węgrzech. Poszkodowani to 2 osoby z Małopolski, reszta z Podkarpacia. To najnowsze informacje o pielgrzymach, którzy ulegli wypadkowi autokaru na Węgrzech. Władze województwa zajmują się pomocą psychologiczną dla rodzin bliskich ofiar. 12 osób w tym wypadku zginęło, 5 jest w ciężkim stanie. Reszta osób z 59 polskich obywateli nadal jest pod opieką lekarzy w szpitalach w Miszkolcu i Egerze. Przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Na miejsce polecili samolot specjalny z przedstawicielami MSZ-u, którzy wesprą te służby konsularne, które są na miejscu. Na pokładzie samolotu będą też przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Medycy, którzy pomogą służbom węgierskim w całej tej sytuacji. Będą też tam na miejscu po to, żeby ocenić, którzy z poszkodowanych mogą od razu bezpośrednio samolotem specjalnym wrócić do Polski.
1: Wojewoda podkarpacka apeluje też do samorządów o ograniczenie w ciągu najbliższych 3 dni organizacji wydarzeń publicznych. W całej Polsce trwa przegląd i przygotowywanie schronów. Samorządy dostają na to pieniądze w ramach rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej, mówi wojewoda łódzka Dorota Ryl.
3: W ubiegłym roku Państwowa Straż Pożarna i Nadzór Budowlany robili przeglądy tych miejsc zgłoszonych przez samorządy. I w tym roku daliśmy środki na to, żeby te miejsca były odrestaurowane.
1: Dla przykładu Łódź dostała na to ponad 9 milionów i wytypowała ponad 100 obiektów, które trzeba odpowiednio przystosować. Mapę schronów w całej Polsce można znaleźć na stronie gdziesieukryć.pl. Odpocząć po pracy i zwiedzaniu będzie można w nowym miejscu w Gdańsku. Jeden z symboli miasta, XIX-wieczna hala targowa przy Placu Dominikańskim znów działa. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację. Nie będzie już, jak to było przez dekady, domem dla kupców, a food hallem. Nie obyło się bez niespodzianek, mówi przedstawicielka nowego gospodarza hali Katarzyna Koprzak-Dziurnikowska.
4: Odkryliśmy bardzo dużo szczegółów architektonicznych, które do tej pory były ukryte. Zrobiliśmy wszystko, żeby je wyeksponować w jak najlepszy sposób, światłem, grą cieni.
1: W gdańskiej hali będą działać teraz głównie restauracje.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W regionie wciąż upalnie powyżej 30 kresek. W nocy temperatura spadnie do 19-20 stopni, a jutrzejszego dnia będziemy notować na termometrach w granicach 26 kreski. Jutro też po południu pojawią się opady deszczu i one utrzymywać się będą przez całą noc z poniedziałku na wtorek. W tym samym wtorek będzie chłodny, z temperaturami zaledwie 19-20 kresek. Od środy temperatura zacznie rosnąć, środa to 24 stopnie, czwartek, piątek w granicach nawet 28, ale przyszły weekend może zrobić nam niespodziankę i temperatury mogą tylko nieznacznie przekraczać 20 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa

Zaglądamy do gminy Jaśliska, która realizuje renowację cennego kompleksu podziemi zabytkowych komór piwnicznych zlokalizowanych pod budynkiem.

0: starej szkoły przy rynku. Inwestycja ta ma na celu ocalenie niszczejących struktur i włączenie ich do planowanej podziemnej trasy turystycznej. Podobnie jak inne przyrynkowe piwnice służyły do składowania win sprowadzanych z Węgier. Przed rozpoczęciem inwestycji budynek nad piwnicami służył głównie jako doraźny magazyn sprzętów użytkowych. Projekt rewitalizacji zakłada całkowitą odmianę tej przestrzeni pod kątem turystycznym i kulturalnym. A o szczegółach Beata Madej, wójt gminy Jaśliska.
1: Dzięki tej inwestycji piwnice te mogłyby się stać centrum kultury i tradycji. Stworzylibyśmy przestrzeń dla wystaw czasowych i interaktywnych. Te piwnice są takie surowe, dopiero będziemy szukać doposażenia. Będzie tam dosłownie można dotknąć poprzez te wystawy, tak naprawdę dotknąć tego dziedzictwa materialnego naszych przodków. Głównie tutaj chodzi o wybudowanie klatki schodowej i zapewnienie dostępu właśnie do tych piwnic pod tak zwaną starą szkołą.
0: Obiekt zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu wydzielone zostanie zaplecze sanitarne, magazynowe oraz rezerwowe pomieszczenie pod nowoczesną kotłownię. Sam nadziemny budynek starej szkoły również przejdzie metamorfozę, zyska nowe pokrycie dachowe oraz charakterystyczny zadaszony taras.
2: Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.

0: Niedziela to czas, w którym szukamy wytchnienia, a dobre radio powinno dostosowywać się do nastroju dnia. Dzisiaj rezygnujemy z hucznych i bardzo dynamicznych rytmów na rzecz piosenek, które po prostu dobrze brzmią w tle i pomagają uporządkować myśli. Przed nami właśnie kolejny taki utwór. Usiądźcie wygodnie, spędźcie tę chwilę razem z nami w Trendy Radio.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Wczorajszego dnia odbywało się w regionie wiele imprez, między innymi lato w gminie Zarszyn. Podczas wydarzenia mieszkańcy mogli uczestniczyć w szeregu występów muzycznych i tanecznych. Program obejmował zarówno prezentacje lokalnych zespołów, jak i występy zaproszonych artystów, mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
1: Tutaj wiele czynników zdecydowało o tym, że w tym roku akurat w takiej formule, ponieważ co roku tradycyjnie odbywały się dożynki, ale postanowiliśmy, że chcemy coś zmienić, trochę zaeksperymentować, sprawdzić, czy takie wydarzenie też ma sens, które to myślimy w przyszłości byłoby takim oddzielnym wydarzeniem poza takimi tradycyjnymi lokalnymi dożynkami, które się odbywają w sołectwach. To się staraliśmy uczynić, żeby każdy coś znalazł dla siebie, żeby to przede wszystkim było wydarzenie takie rodzinne.
0: Jednym z elementów wydarzenia był koncert Darii Negry.
2: Myślę, że troszeczkę słynę z takiego podwójnego kontentu, ponieważ w jednej części jestem w domu, gdzie nagrywam covery znanych, starych przeboi, które mają swoją drogą milionowe wyświetlenia. Natomiast tu na scenie sięgam troszeczkę bardziej nowoczesnych brzmień. Dlatego fajnie jest to łączyć, troszeczkę mieszać style i mamy oto tego owoc. Przede wszystkim cudownym uczuciem jest to, że mogę spotykać te wszystkie osoby, które są gdzieś tam w internecie na żywo. Jest to naprawdę niesamowite. Doceniam każdą osobę i każdego słuchacza, który jest razem ze mną i mam nadzieję, że to grono będzie się tylko i wyłącznie powiększać.
0: Mówiła Daria Negra, natomiast gwiazdą wieczoru był zespół Fil. Grupa wykonywała swoje najbardziej znane utwory, a jej koncert stanowił zakończenie tegorocznej edycji Lata z gminą Zarszyn.
3: Jest wiele numerów, bo już nie mówię o takiej czołówce, czyli na przykład Jak Anioła Głos i inne, ale też są piosenki Gotowi na Wszystko do filmu Gotowi na Wszystko, Eksterminator, czy W Blasku Słońca z zeszłego roku. To są naprawdę numery, które publiczność śpiewa i nam to dodaje strasznie skrzydeł, szczególnie też te nowe numery.
0: Wydarzenie było okazją do wspólnego spędzenia czasu przy muzyce i występach artystycznych.
4: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama. Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Mamy wakacje, więc warto wspomnieć, że bezpieczne podróżowanie za granicę wymaga odpowiedniego przygotowania, czujności oraz znajomości procedur kryzysowych. Przed wyjazdem warto sprawdzić ważność dowodu osobistego lub paszportu. Warto też przygotować skany paszportu, wiz, ubezpieczenia i biletów. Nie należy trzymać wszystkich pieniędzy w jednym miejscu i eksponować drogiej biżuterii, sprzętu elektronicznego ani dużych kwot gotówki w miejscach publicznych. Więcej Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy Leskiej Policji.
1: Bezpieczny wyjazd zagraniczny wymaga sprawdzenia aktualnych wymogów wjazdowych, na przykład dotyczących paszportu, wizy. Należy upewnić się, czy paszport albo dowód osobisty są ważne odpowiednio długo i sprawdzić na stronach rządowych, czy do naszego celu podróży potrzebna jest wiza. Koniecznie trzeba wykupić polisę pokrywającą koszty leczenia i transportu medycznego, a podróżując po Europie wyrobić sobie bezpłatną europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Warto też zarejestrować swój wyjazd w rządowym systemie Odyseusz, co ułatwi konsulowi kontakt i pomoc w razie sytuacji kryzysowej. Warto też poznać lokalne prawa, obyczaje i zapisać sobie numery do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej.
0: Najlepiej zamawiać taksówkę przez sprawdzone aplikacje lub licencjonowane korporacje polecane przez hotel.
2: Trendy radio na wakacjach.

0: O tym, co ważne, tym razem przenosimy się w okolice Sękowej. Tutaj policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło wczoraj przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy dożynkowej. Silny wiatr porwał jeden z dmuchańców, który po chwili spadł na osoby przygotowujące stoiska. 3 osoby zostały poszkodowane, w tym jedna bardzo ciężko. W przypadku jednego z mężczyzn obrażenia okazały się bardzo poważne. 66-latek został zabrany do szpitala w Tarnowie, ponieważ istniało podejrzenie urazu kręgosłupa. Przeszedł operację, ale jego stan oceniany jest jako stabilny i niezagrażający życiu. W związku z wypadkiem na miejscu czynności wyjaśniające prowadzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Teraz o inwestycjach drogowych w naszym regionie. Tutaj 13 wykonawców jest zainteresowanych modernizacją ponad 9-kilometrowego fragmentu DK73 Pilzno-Brzostek. Przebudowywany odcinek DK73 przebiega przez gminy Pilzno oraz Brzostek. Trasa w większości prowadzi przez obszary intensywnej zabudowy mieszkaniowej, częściowo zagrodowej i rolniczej. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi funkcjonują także punkty handlowe oraz usługowe, co dodatkowo zwiększa liczbę użytkowników drogi, w tym pieszych. Ponad 9-kilometrowy odcinek DK73 będzie dostosowany do parametrów drogi klasy GP ze wzmocnioną nawierzchnią do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno-Brzostek to nie tylko inwestycja ważna lokalnie, ale także istotny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa i rozwoju komunikacyjnego tej części województwa podkarpackiego. A o szczegółach Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
1: Wybrany wykonawca zrealizuje inwestycje w formule projektuj i buduj. Na cały proces przewidzieliśmy 39 miesięcy, w tym 20 miesięcy na przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, czyli tak zwaną decyzję z RIT, oraz 19 miesięcy na roboty budowlane. W ramach zadania przebudujemy 10 skrzyżowań, 3 obiekty mostowe i 21 przepustów. Wybudujemy też ponad 13 km ciągów pieszo-rowerowych oraz 17 zatok autobusowych. Rozbudowa DK73 między Pilznem a Brzostkiem jest to inwestycja, która przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo, przepustowość i komfort podróżowania na jednym z ważniejszych ciągów komunikacyjnych naszego regionu.
0: W ciągu drogi krajowej powstaną też 3 nowe obwodnice: Pilzna, Brzostku, Kołaczyc oraz Jasła. Obwodnice Jasła i Pilzna są już w realizacji. Wykonawcy prowadzą prace projektowe i przygotowują dokumenty niezbędne do złożenia do wojewody podkarpackiego wniosku o wydanie decyzji z RIT.
2: Trendy Radio. Dobry wybór.

Moje dzisiejsze spotkanie z Wami powoli dobiega końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas w ten nieco spokojniejszy niedzielny dzień. Z Trendy Radiem warto zostać na dłużej, ponieważ najważniejsze informacje z Sanoka oraz Węgier będą aktualizowane na bieżąco. Wszystkie informacje znajdziecie na naszej stronie trendyradio.pl. A ja życzę Wam już spokojnego i bezpiecznego popołudnia i do usłyszenia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Specjalne samoloty przewiozą poszkodowanych na Węgrzech do Polski. Od jutra taniej na stacjach paliw będzie pakiet obniżek. Marzyli o studiach medycznych i się doczekali. Resort zdrowia zwiększa pulę miejsc na studiach. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwsza baza lotnictwa transportowego w Warszawie przygotowuje samolot specjalny, który poleci na Węgry z zespołem medycznym oraz przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Resortu Zdrowia, poinformował minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Pod uwagę jest też brany scenariusz powrotu samolotem rannych w wypadku autokaru, przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wciąż nie wiadomo, czy samolot wyląduje na Jasionce pod Rzeszowem, bo niemal wszyscy poszkodowani turyści pochodzą z Podkarpacia.
2: Nie ma jeszcze decyzji, gdzie ten samolot wyląduje, natomiast my się przygotowujemy, prowadzimy rozmowy z szpitalami, jak również przygotowujemy cały system ratownictwa medycznego, czyli zespoły ratowników medycznych. Jeżeli trzeba będzie, to wyślemy karetki pogotowia na lotnisko w Jasionce.
1: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, co najmniej 5 osób jest w stanie poważnym. Już jutro kierowcy zatankują taniej na stacjach paliw. O północy wchodzi w życie rządowy pakiet obniżek cen. Pakiet osłonowy ma obowiązywać do końca wakacji i ma dać oszczędność dla kierowców około złotówki na litrze benzyny i diesla, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
3: To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny. Marża także pozostaje marżą sztywną, ustaloną przez ustawę autorstwa naszego resortu na poziomie 30 groszy.
1: Benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy za litr, olej napędowy 7,37. Po 15 dodatkowych miejsc dla przyszłych studentów medycyny dostały uczelnie w Nowym Sączu, Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy, a za 30 lat może być ich 300 tysięcy.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W regionie wciąż upalnie powyżej 30 kresek. W nocy temperatura spadnie do 19-20 stopni, a jutrzejszego dnia będziemy notować na termometrach w granicach 26 kreski. Jutro też po południu pojawią się opady deszczu i one utrzymywać się będą przez całą noc z poniedziałku na wtorek. W tym samym wtorek będzie chłodny, z temperaturami zaledwie 19-20 kresek. Od środy temperatura zacznie rosnąć, środa to 24 stopnie. Czwartek, piątek w granicach nawet 28, ale przyszły weekend może zrobić nam niespodziankę i temperatury mogą tylko nieznacznie przekraczać 20 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Krytówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Reklama.
3: Słuchasz Trend Radio.

0: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem wiesz więcej.
1: Dzisiaj gościem programu jest Piotr Klimek, powiatowy rzecznik praw konsumentów w Jaśle. Będziemy kontynuować ubiegłotygodniową rozmowę związaną z wycieczkami. I pierwszy temat, kiedy mogę zrezygnować z wycieczki bez ponoszenia żadnych kosztów?
2: Zasadniczo tylko przypadek jeden, mianowicie w taki, gdzie mamy w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. No ja tutaj świadomie przytoczyłem fragment zapisu wprost z ustawy, tak? W takim wypadku jak najbardziej, bo mówimy o rezygnacji przez konsumenta. To jest jeden przypadek, że mamy jeden przypadek, to jest jeden z dwóch tak naprawdę. Ponieważ drugim przypadkiem będzie sytuacja, kiedy zawieramy umowę na odległość, tak? Czyli tak naprawdę najczęściej w tej chwili to będzie umowa zawierana poprzez internet, tak? To wówczas również mamy, tu z kolei mamy 14 dni od zawarcia umowy na odstąpienie bez ponoszenia kosztów. Po prostu te normalne przepisy, które są dla umów zawieranych na odległość. To jest taki drugi przypadek. Ta kwestia, kiedy to konsument rezygnuje z umowy, bo zupełnie czymś innym jest sytuacja, kiedy z umowy rezygnuje organizator turystyki, tak? I tutaj to oczywiście też wchodzi, ale to jest jakby inny kierunek, odwrotny.
1: A czy wybuch wojny lub katastrofa naturalna w docelowym kraju daje prawo do darmowej rezygnacji?
2: Przepisy ustawy nie zawierają takiego wprost, nie wymieniają wojny czy też katastrofy naturalnej, tak? W kraju docelowym mówi się, pojęcia są zawarte w tym pojęciu wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym. I to pod tym jest ukryte. No jak w wielu miejscach, to bym tak tylko taką mógł dodać taką ogólną uwagę. Może jak w wielu przypadkach, no wiemy, to są umowy usług, one się wywodzą z prawa cywilnego, są elementem prawa cywilnego, owszem, posiadają te dodatkowe regulacje szczegółowe, ale one mają jakby szeroką swobodę i w wielu miejscach nawet zapisy ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych pozostawiają wiele do oceny stron, ewentualnie w przypadku sporu sądowego, no niestety, no to sąd zajmuje się tą oceną i na podstawie tej własnej oceny, jaką poweźmie w konkretnej sprawie, no to tak będzie wyrokował.
1: Ile maksymalnie czasu ma biuro podróży na zwrot pieniędzy po odwołaniu imprezy turystycznej?
2: Jeżeli dojdzie do odwołania,

0: imprezy turystycznej, no to 14 dni. No i tutaj zasadniczo to jest jedyny termin, jakim się posługuje ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Natomiast no, mówimy tu o odwołaniu oczywiście z przyczyn leżących po stronie organizatora turystyki, tak? Ponieważ w momencie inaczej to trochę wygląda, jeżeli wycofuje się klient.
1: A czy mogę przepisać wycieczkę na inną osobę, jeśli sama nie mogę jechać?
0: Tak, można. Jest to uprawnienie zresztą również wprost wymienione w tejże ustawie, którą już tu przytaczałem, czyli powtórzę jeszcze raz, żeby tak ludzie do słuchaczy mocniej się odbiło, że to jest taka specjalna ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Natomiast możemy, tylko trzeba pamiętać o tym, że osoba, na którą chcemy przenieść te uprawnienia, no, też musi spełniać pewne warunki, bo powiedzmy, to największy jest problem w momencie wyjazdów zagranicznych, prawda? I to najczęściej to mamy na myśli tego typu działania, ponieważ w związku z przelotami, z przekraczaniem granic są pewne, klient też musi spełniać pewne wymogi, tak? Czy też posiadać dokumenty uprawniającego do przekroczenia granic, prawda? W związku z tym, że tak powiem, trzeba o tym pamiętać, że taka osoba musi spełniać takie same warunki, jak myśmy spełniali. Poza tym taka ważniejsza rzecz, to trzeba powiadomić o tym przeniesieniu oczywiście organizatora turystyki. I jest takie zastrzeżenie, ponieważ no, przy takim przeniesieniu, no to wiadomo, termin, w jakim dokonujemy tego przeniesienia przed terminem rozpoczęcia się tej imprezy turystycznej, ma znaczenie, tak? Mogą być konieczne pewne działania do podjęcia. To jest taki przepis, który mówi, że no, jeżeli taką informację przekażemy, złożymy takie oświadczenie organizatorowi nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy, to jest ono takie, że jest to złożone na pewno w rozsądnym terminie. Takie to jest zapis ustawowy. Klient, który pierwotnie zawierał umowę i ten, na kogo rzecz przeniósł te swoje uprawnienia, względem biura podróży odpowiadają solidarnie. To znaczy, jeżeli biuro podróży zgłaszałoby jakieś roszczenia wobec związane z tym świadczeniem przez siebie usługi, to może wystąpić, taka jest natura tej odpowiedzialności solidarnej, zarówno do tego pierwotnego nabywcy klienta, jak i do tego, który przeniósł. Z tym, że łącznie jakby od nich nie może więcej wziąć, nie może wziąć, podwójnie odebrać, że tak powiem, roszczenia, no ale dochodzić może albo od obydwu na raz, albo według własnego wyboru od jednej lub drugiej strony.
1: Co zrobić, gdy standard hotelu na miejscu jest niższy niż w umowie?
0: No, chyba najtrudniejsza rzecz, jaka się nam może przytrafić w takim znaczeniu, że no, jesteśmy gdzieś tam na miejscu, daleko najczęściej, bo to o czymś takim mówimy i coś jest nie tak, prawda? I to, bądźmy szczerzy, tutaj turysta nie ma pełnej swobody postępowania. Ale co najważniejsze, no przede wszystkim niezwłocznie zgłosić zastrzeżenia, dotrzeć z nim, nie wiem, czy tam będzie rezydent, czy bezpośrednio do organizatora, czy do agenta, za pośrednictwem którego była zawierana ta umowa, zgłosić swoje zastrzeżenia od razu, niezwłocznie. To jest przede wszystkim, no a potem oczywiście po stronie organizatora i ewentualnie, wiadomo, to może jest bardziej złożone, no, tam powinno i tych firm, które, tych usługodawców, którzy tam na miejscu świadczą te usługi, no powinno być działanie, które no, jak najszybciej powinno usunąć te niezgodności, tak, te nieprawidłowości i uchybienia. No niemniej oczywiście tutaj wchodzą w grę wtedy różne roszczenia konsumenta, gdyby nie były za okres, kiedy trwałyby te niedogodności albo za te uchybienia, albo niewykonanie pewnych usług, no tutaj roszczenia są jak najbardziej uzasadnione, jakieś obniżenia ceny, zastępcze wykonania, no tego typu historie wchodzą w grę. Trudno jest tutaj z góry podać jeden, to każda sytuacja niestety musi być rozpatrywana indywidualnie. Natomiast, no tak jak mówię, niezwłocznie informować, tak? No nie chcę tego powiedzieć, żeby podnosić larum, tak? No ale to mniej więcej o to chodzi, tak? Bo to tak byśmy mogli potocznie powiedzieć. Trzeba zgłaszać tak, żeby to dotarło, mieć po to niezwłocznie mieć jakieś potwierdzenia, też no jakoś tam udokumentować w miarę dostępny sposób, udokumentować te wszystkie niezgodności, tak, czy też niedogodności i uchybienia w stosunku do warunków umowy, którą żeśmy zawierali.
1: A jak dokumentować władze wycieczki na miejscu, tak by rzecznik mógł nam pomóc?
0: Powiem tak, no najprostsze formy dowodowe, no to robimy sobie, w zasadzie wszyscy mają teraz smartfony z aparatami fotograficznymi, więc możliwością nagrywania filmików, no więc w ten sposób można też, też dobrym sposobem by było, jeżeli mamy jakichś współuczestników z Polski, czy no to, żeby ich, że tak powiem, ich dane pozbierać na świadków, ich oświadczenia, ich dane adresowe, żeby, to już mówię, szczególnie o tych danych adresowych czy kontaktowych, no to już pod kątem nawet ewentualnego już sporu sądowego, tak? Ale w każdym razie posiadać, no tu mi tak, że tak powiem, nie przychodzą jakieś szczególne inne formy. Myślę, że to jest wystarczająco rozbudowane. To jest, nie da się... No też kwestia, jakiego rodzaju są te uchybienia, tak? W sposób jakby odpowiedni, jak to się da, że tak powiem, udokumentować, tak? Są zeznania świadków, dokumenty, jakieś notatki, żądanie może jakieś notatek, zbieranie, gromadzenie, gdyby na przykład była sytuacja taka, że w związku z uchybieniem my na przykład dokonujemy na własną rękę zakupu jakichś dodatkowych usług albo sami nabywamy odrębnie, chociaż już mamy je opłacone, przynajmniej tak wynikało z umowy, że już były opłacone w cenie, którą zapłaciliśmy za prawie, no to wtedy te dodatkowe faktury czy też rachunki, prawda, gromadzić, nie wyrzucać, starać się mieć poświadczenia, pokwitowania na te wydatki.
1: Na tym pytaniu postawimy kropkę. Kolejne pytania związane z wycieczkami już w kolejnym programie za tydzień. A moim i waszym gościem, przypomnę, był Piotr Klimek, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów w Jaśle.
2: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja Z Trend Radiem wiesz więcej.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Poszkodowani w wypadku na Węgrzech nie wrócą dziś jeszcze do kraju. Warto poczekać, mówią kierowcy, od jutra taniej na stacjach paliw. Mazurski bocian Krutek żegna się z Polską, obrał kurs na południe. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zapraszam. Wszyscy poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech tę noc spędzą jeszcze w szpitalach na miejscu. Dopiero jutro lekarze zdecydują, kto będzie mógł wrócić do Polski. Równocześnie szpitale na Podkarpaciu szykują się na ewentualne przyjęcie ewakuowanych rannych. Informację o tym przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, bo zdecydowana większość poszkodowanych to mieszkańcy właśnie tego województwa.
2: My się przygotowujemy na każdy z tych scenariuszy, tak aby być gotowym, jeżeli samolot wyląduje w Jasionce z pacjentami, żeby być gotowym z całym zespołem ratownictwa medycznego, czyli karetki, ratownicy.
1: Do tragicznego wypadku doszło dziś w nocy. Zginęło 12 osób, około 10 jest poważnie rannych. Najprawdopodobniejszą przyczyną tragedii było zaśnięcie kierowcy. Od jutra już taniej na stacjach paliw. Rządowy pakiet osłonowy wraca na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Ma przynieść oszczędność około złotówki na litrze benzyny i diesla. Powód wdrożenia rządowej interwencji na rynku paliw tłumaczy Urszula Cieślak, analityk rynku paliw BM Reflex.
3: Wynikiem decydującym o tym, ile kosztuje ropa na rynkach międzynarodowych, jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. I widzimy, że tam ta sytuacja jest wciąż eskalująca. I nawet nie chodzi o ataki militarne, ale wciąż nie mamy rozwiązanej sytuacji cieśniny Ormuz, a do tego dochodzą nam zagrożenia w cieśninie, która stanowi taki alternatywny szlak, czyli Bab al-Manda.
1: Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,41 zł, a olej napędowy 7,37. Wakacje jeszcze potrwają 2 tygodnie, ale nieuchronnie zbliża się już jesień. Czuje to nawet słynny mazurski bocian Krutek, który żegna się właśnie z Polską. Rozpoczął jesienną wędrówkę na południe, o czym informuje Mazurski Park Krajobrazowy. Jak przekazali przyrodnicy, z bocianem się jednak nie żegnamy na stałe. Jego lot do Afryki z powrotem do Polski będzie jak co roku śledzony dzięki nadajnikowi GPS.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy, jaka aura pogodowa zapowiada się na nadchodzące dni, a te dni będą bardzo zmienne pogodowo. Już w poniedziałek 26-27 kresek, po południu opady deszczu, przelotne opady burzowe i również we wtorek niższe temperatury, zaledwie w granicach 20 stopni, ale już w środę zacznie robić się ponownie cieplej, 24 kreski na termometrach, czwartek, piątek to nawet powyżej 28, ale przyszły weekend może przynieść nam nieco ochłodzenia i temperatury tylko nieznacznie wyżej 20 stopni. Oby jednak te prognozy się zmieniały i modyfikowały tak, abyśmy przyszły weekend również mieli z wysokimi letnimi temperaturami.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Reklama.
3: Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
4: Retrolista numer 635 startuje właśnie na naszej antenie. Łukasz Michdal, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, w szczególności wszystkich tych, którzy już nie mogli doczekać się, aby znowu zaglądnąć do naszego zestawienia hitów. No właśnie, 3 godziny wspomnień, 3 godziny również wyczekiwania na hit, który dzisiaj zabrzmi jako numer 1. Ale zaczynamy od wylotów. Sash, Encore une fois i Aqua Carton Heroes wypadają w tym 635 zestawieniu i te wyloty właśnie zagram dla was o tej porze.
5: Wyloty.

0: Trendy, hity. Jeden po drugim.
1: Ruszy nasza maszyna retro. To jest oczywiście 635 notowanie. Skoro wyloty poznaliśmy, to czas zobaczyć, co dzieje się w 30. A tutaj propozycja, która przed tygodniem grana była. I no właśnie, proszę, wprowadzamy ją już dzisiaj do 30. Dream in the Night. To Skyline.
2: 30.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: 7148 TRL.R. Potem wykonawca i tytuł utworu. Koszt złotówka i 23 grosze. Tak można zagłosować na swój ulubiony hit. Można to zrobić też na naszej stronie www.trendradio.pl. No a teraz proszę Solid Bass i przebój You Never Know na miejscu numer 28. To jest kolejny utwór, który wyrównuje nam listę i 30 hitów, bo z propozycji już razem z nami dzisiaj ten właśnie utwór w ścisłym notowaniu.
2: 28.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Gimme Love i Alexia. Bardzo fajny numer, który można też śmiało powiedzieć o nim jako numer wakacyjny. A wy? Jak wspominacie wakacyjne hity? Czy są razem z nami w 30?
0: 27.
2: W górę.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Mła Lolita i Elize to miejsce numer 26, oczko wyżej Survivor, Eye of the Tiger, spadek z 21.
2: 26 w dół.

0: Muzyczne wspomnienia lat minionych na antenie Trend Radia w każdy weekend. Nie zapominajcie o tym. To właśnie w retroliście można posłuchać hitów, które no już mają całkiem niezły przebieg, jeśli chodzi o istnienie na rynku muzycznym. Wspominamy artystów, wspominamy przeboje. No a jak to jest w waszym wydaniu, jeśli chodzi o Grease 2000? Three Drives, teraz na miejscu numer 24.
1: 24.
2: W górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
1: Milk Incorporation i Time. Tak brzmiało miejsce numer 23. Awansik z miejsca 26. Jeśli spoglądniemy sobie na kolejne miejsca, to już właśnie na 22. pozycji FR David. Words Don't Come Easy. A na 21. miejscu pojawi się też Mauro Picotto z przebojem Proximus.
2: 22.
3: W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nastolatek z Polski utonął w Morzu Bałtyckim na zachodzie Litwy. 12 pasażerów nie żyje. Trwa ustalanie przyczyn wypadku na Węgrzech. Kończy się jarmark dominikański w Gdańsku. Wyjątkowe rękodzieło i pamiątki można kupić jeszcze przez 2 godziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tragiczne informacje z Litwy. W Morzu Bałtyckim utonął nastolatek z Polski. 17-letni turysta wczoraj wieczorem wszedł do wody w kurorcie Połąga na zachodzie Litwy. Nurkowie znaleźli ciało nastolatka nieopodal miejsca, w którym zaginął. Młody Polak przyjechał do kurortu z rodziną z Polski. Prawdopodobną przyczyną tragedii był silny prąd, który porwał kąpiące się dzieci. Niestety 17-latek został porwany przez morze. Na greckiej wyspie Salamina pożar doprowadził do śmierci 2 osób, a 4 zostały poparzone w pożarach, które wybuchły dziś na wyspie zamieszkanej przez około 40 tysięcy osób. Wielu mieszkańców i turystów ewakuowano. Osoby z poparzeniami przebywają w szpitalach. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ciała 2 ofiar śmiertelnych, których tożsamość nie została jeszcze ustalona, znaleziono w pobliżu miejsca, gdzie pożar prawdopodobnie wybuchł około południa. Gaszenie ognia utrudniają silne wiatry. Salamina jest położona na odległości kilku kilometrów od Aten i stanowi jedno z ulubionych miejsc odpoczynku mieszkańców greckiej stolicy i wielu zagranicznych turystów. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak podała węgierska policja, pojazd wpadł do rowu, przewrócił się i zginęło 12 pasażerów, a około 10 jest w poważnym stanie. Według wstępnych informacji kierowca zasnął podczas jazdy. Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła już prokuratura okręgowa w Krośnie. Planowane jest przeprowadzenie czynności na miejscu zdarzenia przy udziale polskiego prokuratora. Wspólne działania prowadzą też polscy i węgierscy funkcjonariusze policji oraz miejscowe służby ratunkowe. Krótkim wystąpieniem władz miasta bez części artystycznej zakończył się dziś w Gdańsku 766. jarmark Świętego Dominika. Rezygnacja z widowiska finałowego oraz z występów na przystankach jarmarkowych była wyrazem solidarności z rodzinami ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Podczas 23 dni imprezy na ulicach Śródmieścia działało 715 stoisk. Organizatorzy zaplanowali łącznie niemal 300 wydarzeń kulturalnych, kulinarnych i sportowych. Stoiska jarmarkowe pozostają dziś otwarte jeszcze do 20:00.

0: każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Najlepsze przeboje, jeśli chodzi o retro dźwięki, które serwujemy na właśnie antenie Trend Radia, pojawiają się w każdy weekend. I proszę, wśród tych 30 ponadczasowych numerów też utwór, który motyw wspominamy. Bittersweet Symphony, The Verve.
2: 20.
3: W dół.

0: 19. To jest Retrolista, 635. notowanie. Wakacje jeszcze trwają, ale ten czas wakacji kurczy nam się niesamowicie. Chociaż ja zastanawiam się, który z numerów tego lata i wakacji 2026 będzie można powspominać na przykład za lat 20? No właśnie, o to jest pytanie, bo my dzisiaj takie przeboje wspominamy do godziny 20. A Retrolista w zestawieniu numer 635 trwa w najlepsze.
1: 19 w dół.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Kato, Visitors, miejsce 23 przed tygodniem. Dzisiaj będzie to pozycja numer 18. Tak brzmi retrolista na naszej antenie do 20. Muzyczne perełki, tylko i wyłącznie w wersjach oryginalnych i tylko w retro wspomnieniach.
0: 18
2: w górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: To był błąd La Strada. No właśnie, tak można zadać pytanie tym, którzy nie zagłosowali na ten utwór, bo z 14 grupa La Strada spada na miejsce 17. Później, patrząc w notowanie, będzie utwór, który uwielbiają setki, a można zaryzykować miliony osób na całym świecie. Una Paloma Blanca, George Baker Selection, a w połowie stawki pojawi się też ich troje z numerem Powiedz.
0: 17.
2: W dół.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
3: Minęliśmy już, moi drodzy, połowę peletonu, który zmierza, aby sprawdzić, kto dzisiaj będzie tym numerem pierwszym. Ich troje w centrum, powiedz, numer, który już wybrzmiał na antenie Trend Radio, a teraz proszę MC Hammer i You Can't Touch This.
4: 14.
2: W górę.
5: You can't touch this.

0: pora, moi drodzy, odsłonić i zdradzić, co dzisiaj jest przebojem numer 13. Tutaj Sequential One i utwór My Love Is Hot spada z miejsca 12.
1: 13.
2: W dół.

0: Trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: Dwa oczka w dół odnotowuje spadek słynny utwór o tytule Pedro Rafaela Cara. U nas dzisiaj miejsce numer 12. Później 24/7 i Friday Night.
0: 12
2: w dół.

0: Radio. To trendy, hity wszechczasów.
1: Drodzy radiosłuchacze, i wskakujemy już do pierwszej dziesiątki, a właśnie na tej pozycji skok z miejsca 15. DJ Sami Sunlight. No, co można by było powiedzieć o tym numerze? Prawdziwy zastrzyk letniej energii prosto z Majorki. Utwór z albumu Heaven, a w tym właśnie utworze również głosu udzieliła Mary Jose van der Kolk. Jeśli jest to pytanie enigmatyczne, krótko i na temat. Luna, z którą DJ Sami wyprodukował mnóstwo słonecznych hitów.
0: 10 w górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Przed nami, moi drodzy, jedna z trzech propozycji do dzisiejszego zestawienia retrolisty. 635. notowanie trwa, a na początek wśród propozycji posłuchajmy dzisiaj I Love to Love, La Bouche.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Specjalny samolot poleci na Węgry, ale na razie nie przywiezie poszkodowanych. Powódź w Hiszpanii, nie żyją dwie osoby po usunięciu się ziemi. Na stacjach benzynowych będzie trochę taniej, ale tylko przez 2 tygodnie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Wszyscy poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech tę noc spędzą jeszcze w tamtejszych szpitalach. Dopiero jutro lekarze zdecydują, kto może wrócić do Polski. Na Węgry poleci specjalny rządowy samolot, który ma pomóc w ewakuacji. Marcin Starzec zbiera wszystkie informacje organizacyjne w tej sprawie. Marcin, kto będzie na pokładzie tego samolotu?
2: Na Węgry polecą przedstawiciele resortu zdrowia i polskiej dyplomacji, a także zespół medyków, bo to właśnie lekarze z Polski mają na miejscu ocenić stan poszczególnych pacjentów i zdecydują, którzy z nich będą mogli najwcześniej jutro wrócić na Podkarpacie. Bo przypomnijmy, zdecydowana większość to mieszkańcy właśnie tego województwa, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny. Nie wiadomo jeszcze, czy samolot z rannymi wyląduje w Jasionce, czy na innym lotnisku, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Tutaj też względy techniczne decydują o tym. My się przygotowujemy na każdy z tych scenariuszy.
2: Do urzędu zgłaszają się też rodziny poszkodowanych i ofiar z pytaniem, czy zostanie zorganizowany wyjazd na Węgry. Wojewoda mówi, że trwają do tego techniczne przygotowania, choć decyzja jeszcze nie zapadła.
1: Autokar rozbił się w nocy na autostradzie na Węgrzech. Zginęło 12 osób, a według najnowszych informacji około 10 jest poważnie rannych. Przenosimy się do Hiszpanii. Dwie osoby nie żyją, a co najmniej dwie zostały ranne w wyniku powodzi błyskawicznej i osunięcia się ziemi niedaleko miasta Ponferrada w prowincji León na północnym zachodzie Hiszpanii. Zdaniem mieszkańców niszczycielskie działanie wody mogły spotęgować pożary lasów z ostatnich lat. Ponad 150 kg śniętych ryb wyłowiono dziś z kanału Gliwickiego. Działania prowadzone były w związku z obecnością w wodzie tak zwanej złotej algi, podały Wody Polskie. Ich zakwit może toksycznie oddziaływać na inne organizmy wodne. Na 2 tygodnie wróci rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliw niższe.
4: Zawiera w sobie przez ministra energii wydawane obwieszczenie każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
1: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Już po obniżce za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą jutro maksymalnie do 6,41 zł.

0: Borys Szyc.
1: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: Wskakujemy na pozycję numer 9, to Brothers on the Fourth Floor i Wonderful Feeling. Holenderski klasyk Eurodance przed nami.
3: 9.
4: W dół.

Wraz z miejscem siódmym powraca też wspomnienie lat 90. Prove Your Love. Utwór, który teraz zagram, będzie to rok 94 minionego stulecia, rzecz jasna, prosto z albumu Close to You. 7.

0: Radio 101 i Giving FM.
1: Na miejscu szóstym pocztówka z wakacji, czyli spadek z miejsca trzeciego. Znów polski akcent, no i powrót do szalonych lat 80. To, co więcej, można wspomnieć, no, z debiutanckiej płyty, popadając z roku 1985. To przebój, który dzisiaj zalogował się albo zameldował na miejscu numer 6.
2: W dół.

Znów, moi drodzy, sięgamy do kultowego przeboju, do kultowych brzmień, legendarna ballada i motyw z filmu Top Gun. Take My Breath Away, czyli Berlin, na miejscu piątym. 5.

0: I was born to love you, Worlds Apart. Już teraz pojawi się na naszej antenie. To Retrolista, to jest 635. wydanie. A tak brzmi chociażby propozycja do tegoż zestawienia. Propozycja numer 2.
1: Propozycje.

0: każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Na miejscu czwartym dzisiaj Belinda Carlisle z przebojem La Luna, wydany w 1989 roku singiel z płyty Runaway Horses. Utwór, który, no śmiało też, można grać na wakacyjnych imprezkach, na wakacyjnych spotkaniach. No a tych wakacji pozostaje nam już niewiele, bo proszę, sierpień już w połowie, przekroczony też.
2: 4 w górę.

0: wśród hitów, które dzisiaj oceniacie i głosujecie, aby dać im szansę w 30. Jest też utwór Poison, General Base teraz.
1: Propozycje.

0: Radio 95 i 2 FM.
1: Przed nami już pierwsza trójka, a więc The Summer is Magic. Letnie rytmy rządzą w retroliście. Rok 94 minionego stulecia. Można właśnie też wspomnieć o tym, że wokalistką, która zaśpiewała ten utwór w studiu nagraniowym była Giovanna Bersola. Jenny B, tak brzmiał jej pseudonim. To ten sam głos stojący za ikonicznym The Rhythm of the Night grupy Korona.

0: Słuchasz twojego radia, Trendy Radia.
1: Na miejscu drugim spadek z pierwszego, Kalimba, Deluna i Garcia. Słoneczna, odświeżona wersja przeboju Tonego Esposito. A w latach 90. właśnie narobiło sporo letniego zamieszania to właśnie nagranie i przetrwało próbę czasu aż po dzień dzisiejszy.
2: Dwa.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Kto by się spodziewał, że hitem numer jeden również tego lata i wakacji w retroliście będzie Lambada? Ręka do góry. No, są tacy, którzy obstawiali. Właśnie. Globalny fenomen z roku 1989 przed nami. Melodia utworu opiera się na boliwskiej piosence grupy Los Kiarkas. Tak, moi drodzy, piosenka połączyła południowoamerykański taniec z europejską produkcją i sprzedała się w ponad 5 milionach egzemplarzy na całym świecie. A u nas właśnie w 635 notowaniu to numer 1.
0: Jeden.
2: W górę.

Kolejne notowanie odliczone od deski do deski, mówiąc tak kolokwialnie. Ja przypomnę jeszcze pierwszą trójkę, więc na miejscu trzecim dzisiaj Playa Hity, The Summer is Magic, na miejscu drugim Garcia Kalimba, De Luna i numer jeden również wakacyjnie, grupa Kaoma i Lambada. No, mam sygnały też, że niektórzy nawet zaczęli przy tym utworze tańczyć, przypominając sobie chociażby szalone imprezy lat 90., które przetrwały próbę czasu aż po dzień dzisiejszy. Dzięki serdeczne, że byliście razem ze mną. Łukasz Michdal, to już pora, kiedy mówię wam do usłyszenia. Kłaniam się nisko i życzę wszystkiego dobrego. Cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 12 ofiar i wielu rannych trwa dramat pielgrzymów z Polski. Cristiano Ronaldo napomknął, kiedy zakończy piłkarską karierę. Konkurs na najgłośniejsze szczekanie i bieganie. Litwa doceniła talenty psów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jutro minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego, natomiast flagi będą obniżone do połowy masztu przez 3 dni. To wszystko w związku z tragicznym wypadkiem autokaru na Węgrzech. Większość z 59 pasażerów pochodzi właśnie z Podkarpacia. Zginęło 12 osób, 10 jest w poważnym stanie. Władze województwa zajmują się pomocą psychologiczną dla rodzin bliskich ofiar.
2: Na miejsce polecieli samolot specjalny z przedstawicielami MSZ-u, którzy wesprą te służby konsularne, które są na miejscu. Na pokładzie samolotu będą też przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Medycy, którzy pomogą służbom węgierskim w całej tej sytuacji. Będą też tam na miejscu po to, żeby ocenić, którzy z poszkodowanych mogą od razu bezpośrednio samolotem specjalnym wrócić do Polski.
1: Komentował rzecznik rządu Adam Szłapka. Ranni Polacy przebywają pod opieką lekarzy w szpitalach w Miszkolcu i Egerze. Słynny portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo zasugerował, że rozpoczęty w miniony czwartek sezon arabskiej ekstraklasy może być jego ostatnim w karierze. 40-letni kapitan Al-Nassriyat w wywiadzie dla czasopisma modowego Vogue przyznał, że już marzy o zabawie, podróżach i graniu w padla. To było 25 lat pełnych poświęceń, dodał Portugalczyk przez całą karierę. Zdobył dotychczas 976 goli w oficjalnych meczach klubowych i międzynarodowych. 1000 jest więc wciąż w jego zasięgu. Biegi i konkurs na najgłośniejsze szczekanie. W Wilnie odbyły się zawody psów korgi. Wystartowało 150 czworonogów z 9 krajów, w tym Polski. W finale, w którym korgi ścigały się na dystansie 25 metrów, zwyciężyła reprezentantka USA. Na drugim miejscu uplasował się inny uczestnik ze Stanów Zjednoczonych. Trzecie miejsce zajęła pochodząca z Litwy suczka, dwukrotna mistrzyni z poprzednich edycji.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wstrząsające wieści z Węgier zrodziły ogromny dramat na Podkarpaciu. W nocnym wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób. Cztery ofiary śmiertelne to mieszkańcy jednej niewielkiej wsi Siedliska. Mówi Wojciech Tatara, sołtys wsi Siedliska.
2: Wśród ofiar z niemal stuprocentową pewnością mogę powiedzieć, że są cztery osoby z naszej miejscowości. Trzy kobiety, jeden mężczyzna. Tak, znałem wszystkie te osoby. No jest to jeden z najczarniejszych dni, jak nie najczarniejszych w historii Siedlisk. Nigdy nie doszło do takiej tragedii i wypadku komunikacyjnego, żeby tyle osób straciło życie w jednym wypadku i też sporo osób zostało rannych, bo też jest mowa o 6-7 osobach, które odniosły poważne obrażenia. Rozmawiam z mieszkańcami, no, którzy na początku było niedowierzanie i szok, no teraz już jakby te informacje dotarły, trochę się mieszkańcy z tym oswoili. Było nabożeństwo tam w kościele po sumie, była modlitwa o zdrowie dla tych poszkodowanych, dla tych, którzy zmarli, także no jest to naprawdę ciężki, czarny dzień, jak już wspomniałem, w historii naszej miejscowości, która kilka lat temu obchodziła 600-lecie.
1: Sołtys zdołał porozmawiać przez telefon z jednym z rannych pasażerów. Mężczyzna opowiadał, że do wypadku doszło w ułamku sekundy, gdy większość ludzi spała. Poszkodowany przebywa w węgierskim szpitalu ze względu na poważniejsze urazy. To on potwierdził śmierć czterech osób z Siedlisk. Piąta ofiara prawdopodobnie mieszkała w sąsiedztwie.
2: Tak, rozmawiałem i z rodzinami i rozmawiałem z poszkodowanym, który cierpiał, też tam jest na miejscu, był stałą rodziną. Rodzina ma się dobrze, on tam odniósł obrażenia, no ale można było z nim porozmawiać. No na początku też, nim te informacje już były bardziej konkretne, to część tych osób po prostu dzwoniła, czy ktoś tam nie był z jego znajomych, czy ktoś nie był z jego rodziny. Siedliska są wbrew pozorom małą miejscowością, liczącą około 1500 mieszkańców. Tutaj większość między sobą się zna, więc te osoby, które niestety straciły życie, te, które odniosły obrażenia, to są czyimiś znajomymi, krewnymi, kolegami, więc naprawdę jest to smutek.
1: Wojciech Tatara przyznał, że znał zmarłych sąsiadów. Zaangażowani społecznie mieszkańcy jechali do Medjugorje rok po roku.

Jutro burze i opady deszczu, szczególnie na południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju odczuwalne ochłodzenie, ale pogodnie. Termometry pokażą do 19 stopni na wybrzeżu, do 25 stopni w centrum i 31 na krańcach południowo-wschodnich.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 12 ofiar i wielu rannych. Trwa dramat pielgrzymów z Polski. Cristiano Ronaldo napomknął, kiedy zakończy piłkarską karierę. Konkurs na najgłośniejsze szczekanie i bieganie. Litwa doceniła talenty psów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego, natomiast flagi będą obniżone do połowy masztu przez 3 dni. To wszystko w związku z tragicznym wypadkiem autokaru na Węgrzech. Większość z 59 pasażerów pochodzi właśnie z Podkarpacia. Zginęło 12 osób, 10 jest w poważnym stanie. Władze województwa zajmują się pomocą psychologiczną dla rodzin bliskich ofiar.
2: Na miejsce polecieli samolot specjalny z przedstawicielami MSZ-u, którzy wesprą te służby konsularne, które są na miejscu. Na pokładzie samolotu będą też przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Medycy, którzy pomogą służbom węgierskim w całej tej sytuacji. Będą też tam na miejscu po to, żeby ocenić, którzy z poszkodowanych mogą od razu bezpośrednio samolotem specjalnym wrócić do Polski.
1: Komentował rzecznik rządu Adam Szłapka. Ranni Polacy przebywają pod opieką lekarzy w szpitalach w Miszkolcu i Egerze. Słynny portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo zasugerował, że rozpoczęty w miniony czwartek sezon arabskiej ekstraklasy może być jego ostatnim w karierze. 40-letni kapitan Al-Nassr Riyad w wywiadzie dla czasopisma modowego Vogue przyznał, że już marzy o zabawie, podróżach i graniu w padla. To było 25 lat pełnych poświęceń, dodał Portugalczyk. Przez całą karierę zdobył dotychczas 976 goli w oficjalnych meczach klubowych i międzynarodowych. 1000 jest więc wciąż w jego zasięgu. Biegi i konkurs na najgłośniejsze szczekanie. W Wilnie odbyły się zawody psów korgi. Wystartowało 150 czworonogów z 9 krajów, w tym Polski. W finale, w którym korgi ścigały się na dystansie 25 metrów, zwyciężyła reprezentantka USA. Na drugim miejscu plasował się inny uczestnik ze Stanów Zjednoczonych. Trzecie miejsce zajęła pochodząca z Litwy suczka, dwukrotna mistrzyni z poprzednich

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wstrząsające wieści z Węgier zrodziły ogromny dramat na Podkarpaciu. W nocnym wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób. Cztery ofiary śmiertelne to mieszkańcy jednej niewielkiej wsi Siedliska. Mówi Wojciech Tatara, sołtys wsi Siedliska.
2: Wśród ofiar z niemal stuprocentową pewnością mogę powiedzieć, że są cztery osoby z naszej miejscowości. Trzy kobiety, jeden mężczyzna. Tak, znałem wszystkie te osoby. No jest to jeden z najczarniejszych dni, jak nie najczarniejszych w historii Siedlisk. Nigdy nie doszło do takiej tragedii i wypadku komunikacyjnego, żeby tyle osób straciło życie w jednym wypadku. I też sporo osób zostało rannych, bo też jest mowa o 6-7 osobach, które odniosły poważne obrażenia. Rozmawiam z mieszkańcami, no, którzy na początku było niedowierzanie i szok, no teraz już jakby te informacje dotarły, trochę się mieszkańcy z tym oswoili. Było nabożeństwo tam w kościele po sumie, była modlitwa o zdrowie dla tych poszkodowanych, dla tych, którzy zmarli, także no jest to naprawdę ciężki, czarny dzień, jak już wspomniałem, w historii naszej miejscowości, która kilka lat temu obchodzimy 600-lecie.
1: Sołtys zdołał porozmawiać przez telefon z jednym z rannych pasażerów. Mężczyzna opowiadał, że do wypadku doszło w ułamku sekundy, gdy większość ludzi spała. Poszkodowany przebywa w węgierskim szpitalu ze względu na poważniejsze urazy. To on potwierdził śmierć czterech osób z Siedlisk. Piąta ofiara prawdopodobnie mieszkała w sąsiedztwie.
2: Tak, rozmawiałem i z rodzinami i rozmawiałem z poszkodowanym, który cierpiał, też tam jest na miejscu, był stałą rodziną. Rodzina ma się dobrze, on tam odniósł obrażenia, no ale można było z nim porozmawiać. No na początku też, nim te informacje już były bardziej konkretne, to część tych osób po prostu dzwoniła, czy ktoś tam nie był z jego znajomych, czy ktoś nie był z jego rodziny. Siedliska są wbrew pozorom małą miejscowością, liczącą około 1500 mieszkańców. Tutaj większość między sobą się zna, więc te osoby, które niestety straciły życie, te, które odniosły obrażenia, to są czyimiś znajomymi, krewnymi, kolegami, więc naprawdę jest to smutek.
1: Wojciech Tatara przyznał, że znał zmarłych sąsiadów. Zaangażowani społecznie mieszkańcy jechali do Medjugorje rok po roku.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. W Sanok.

Darowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko w łodzi iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce bez promieni.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko w łodzi iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce bez promieni.